0: projekty, a przede wszystkim ma roszczenia nawet wobec Polski, to tego typu sytuacje, tego typu narracja, tego typu propaganda rosyjska im pomaga. Natomiast wracając do pana pytania o patrioty i o wsparcie dla Ukrainy, ono jest ogromne. Dzisiaj koalicja chętnych tak naprawdę przejęła całkowicie od Stanów Zjednoczonych odpowiedzialność za wsparcie militarne i humanitarne dla Ukrainy. Niemcy są tutaj krajem wiodącym, akurat stąd te nowe elementy rosyjskiej agresji, które pojawiają się na terytorium Niemiec, na przykład w Lipsku, atak sabotażowy, dronowy. Więc to, jeżeli chodzi o uzbrojenie rakiety Patriot, to jest decyzja może nie tyle Unii Europejskiej i nie leży ona w rękach pani Kai Kallas, ale NATO. I w ramach strategii NATO i w porozumieniu z naszymi sojusznikami możemy przekazywać uzbrojenie tego typu jak rakiety Patriot.
1: Bardzo dziękuję za spotkanie. Razem z nami Andrzej Szejna, poseł Nowej Lewicy, były wiceminister spraw zagranicznych. Dzisiaj razem z nami w rozmowie o 7 w radiu RMF24. Pięknie dziękujemy i pozdrawiamy Luksemburg, dziękuję. Panie pośle.
0: Dziękuję, dziękuję, kłaniam się.
1: Kłaniam się.
2: RMF24 Wrocław, radio informacyjne.

0: 7.30 na zegarach. Czas zajrzeć do studia faktów. Tam już czekają Ewa Kwaśny i Tomasz Staniszewski. Będziemy ruszać.
1: Trudny drogowy poranek w Śląskiem. Doszło tam już do 15 kolizji. Utrudniony jest w tej chwili m.in. przejazd katowickim odcinkiem autostrada 4.
2: Na linii reporter RMF FM Marcin Buczek. Witamy.
3: Dzień dobry.
2: Marcinie, co się tam konkretnie stało?
3: Przy zjeździe z autostrady w kierunku AWF-u zderzyły się dwa samochody. Jeden pas ruchu jest zablokowany i to powoduje korek na autostradzie A4 na pasach w kierunku Wrocławia. Także tu w Katowicach trzy samochody zderzyły się na drodze łączącej trasę numer 86 oraz 81. Teraz Kobiór i Krajowa 1. Tam auto wjechało do rowu i jeden pas w kierunku Katowic jest zablokowany. Jeszcze trasa numer 94 w Dąbrowie Górniczej. Na jednym ze skrzyżowań do kolizji doszło na pasach w kierunku Olkusza.
2: Czy możliwe jest siłowe wejście do Trybunału Konstytucyjnego?
1: Co dalej z kandydaturą Macieja Berka?
2: Wraca również Sejmowa Komisja Śledcza do spraw Pegasusa, która, jak już mówiliśmy w faktach, wkrótce zaprezentować ma raport w sprawie dwuletnich prac.
1: Między innymi o to Tomasz Terlikowski zapyta dziś Pawła Śliza z Polski 2050, który za pół godziny będzie gościem porannej rozmowy w RMF FM. Słonecznie i niemal 20 stopni, tak wczoraj było w Zakopanem, dziś ma być podobnie.
2: Trudno w to uwierzyć, bo jeszcze przed tygodniem w Tatrach trzymał mróz i sypał śnieg.
4: Zakopane jest tak gościnne, że zawsze nas tak przyjmuje w takiej pięknej pogodzie.
5: Ale widzę, że co, kawałeczek spaceru już się trzeba rozbierać, tak ciepło.
4: Tak, tak, dokładnie, dokładnie. Także musimy się rozebrać, bo jest gorąco, żeby się nie za bardzo sforsować.
2: Usłyszał nasz zakopiański reporter Maciej Pałachicki. Piękna jesień niemal w całej Polsce.
1: A w faktach będziemy sprawdzać, jak długo utrzyma się taka właśnie pogoda.
6: Czas na fakty ekonomiczne w RMF FM.
1: Rząd zajmie się dziś przyszłorocznym budżetem.
2: I o tym już teraz Igor Skrzypek. Dzień dobry.
7: Dzień dobry, kłaniam się. Ministrowie mają przyjąć ostateczny kształt przyszłorocznych wydatków i dochodów, a także dziury budżetowej. To ma być budżet z deficytem większym o kolejne 11 miliardów złotych. Ogromnym obciążeniem ma być też spłacanie dotychczasowych zobowiązań, czyli koszty obsługi długu.
8: W roku 2027 wnoszą one 107 miliardów złotych, o 17 miliardów złotych więcej niż w roku bieżącym.
7: Przyznawał minister finansów Andrzej Domański. Budżet będzie więc niezwykle napięty, a założenia przyjęte przez rząd są bardzo optymistyczne. Projekt zakłada wyższą akcyzę, opłatę cukrową, zmiany w podatkach PIT, szereg zmian, które do tej pory się nie wydarzyły. A dla tych pomysłów potrzebne jest zielone światło od prezydenta. Jeśli Karol Nawrocki pod ustawami by się nie podpisał, to budżet trzeba byłoby korygować lub deficyt byłby jeszcze większy. Budżetowi pomogłaby z pewnością mocna waluta, ale obecnie tu ministrowie nie znajdą wsparcia. Euro kosztuje 4,37 zł, dolar po 3,84, frank szwajcarski 4,61, funt brytyjski 5,09 zł. Mówiliśmy już o długu państwa, to teraz jeszcze powiedzmy o długach w portfelach Polaków. Niemal 2 miliony dłużników i ponad 40 miliardów złotych zaległości. To najnowsze dane z Krajowego Rejestru Długów. Średni dług wynosi ponad 20 tysięcy złotych, a eksperci zwracają uwagę, że coraz częściej do spirali zadłużania prowadzą nie kredyty na mieszkania czy samochody, lecz płatności odroczone, opiewające na znacznie mniejsze kwoty.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Za 19 minut będzie godzina 8. To jest poranny program w Radiu RMF 24. Chwilkę o sporcie. Przepraszam, że będziemy mówić o tym, co się wydarzyło w Solnej, bo pewnie boli oczywiście. Nie było rewanżu za marcową porażkę. Gdyby ktoś nie wiedział, gdyby ktoś nie słyszał jeszcze do tej pory. Nie było rewanżu za to, co wycierpieliśmy w finale baraży o Mundial. Polscy piłkarze znowu przegrali ze Szwecją. Tym razem 1-3. I tym razem w meczu Ligi Narodów. Ta pierwsza połowa jeszcze dawała nadzieję, szczególnie i druga część, że można wywieźć punkty ze Sztokholmu. Niestety w drugiej połowie Szwedzi byli skuteczni do bólu, a biało-czerwoni popełniali błędy. Jak na to wszystko reagowali polscy kibice wychodzący ze stadionu?
1: Wynik jest słaby, ale z taką grą nie można liczyć na lepszy wynik. To po pierwsze. Po drugie, niestety ta Solna nam wybitnie nie leży. Drugi mecz, druga przegrana.
2: Smutny, zawiedziony?
3: Wynikiem na pewno, ale gra szczególnie w pierwszej połowie była dość dobra. Brakowało trochę skuteczności. Były takie momenty, że dominowaliśmy po prostu na tym boisku, w pierwszej połowie szczególnie.
2: Ale druga połowa też jest.
3: Ale druga połowa po prostu wyszła słabo. Generalnie szkoda naprawdę tych sytuacji, które nie wykorzystaliśmy. A oni mieli kilka sytuacji, i je bezbłędnie do bólu wykorzystali.
2: No i Okeres przy tym trzecim golu to profesor.
3: Bardziej nasze błędy niż jego profesorstwo. Naprawdę tutaj Szwecja zagrała trzy akcje. Jak dla mnie byliśmy przynajmniej w pierwszej połowie lepszym zespołem, ale szkoda, że znowu głupie bramki tracimy i jesteśmy nieskuteczni.
4: Wydaje mi się, że mogło być lepiej, aczkolwiek liczą się detale. Tutaj drużyna szwedzka zdecydowanie lepsze jakość pokazali. I cóż, musimy wyciągnąć wnioski i zagrać lepiej następny mecz.
0: To kibice naszej kadry, którzy opuszczali stadion. Rozmawiał z nimi nasz specjalny wysłannik, czyli Wojtek Marczyk, ale spotkał się też z piłkarzami, z Janem Bednarkiem i Przemysławem Wiśniewskim.
5: Wydaje mi się, że w takich momentach, w których moglibyśmy tego uniknąć, bo dwa stałe fragmenty gry tak naprawdę, kluczowe momenty meczu, i boli, bo wydaje mi się, że w taki sposób jak graliśmy w pierwszej połowie, sytuacje, jakie stwarzaliśmy, wydaje mi się, że dawno takich akcji jako reprezentacja nie tworzyliśmy i to na pewno boli, że w takich kluczowych momentach decydujących, które wydaje mi się nie jest trudno uniknąć, bo to jest kwestia trochę lepszej organizacji, trochę lepszej komunikacji i moglibyśmy wybronić tę sytuację, także w tym na pewno jest frustracja.
6: Podłanie by mogło być, jakbyśmy, nie wiem, dzisiaj już kończyli kadrę i byś musiał do miesiąc przyjeżdżać po dwóch takich meczach rozegranych. Ale gdzieś jeszcze masz dwa mecze przed sobą, więc nie możesz myśleć o tym, żeby się podłamywać, tylko musisz podnieść głowę do góry, bo jeszcze masz bardzo ważne dwa mecze przed sobą.
7: Myślę, że ten mecz z Rumunią to może być taka okazja do przełamania, bo teoretycznie to jest ten najsłabszy rywal, przynajmniej patrząc na to, co się dzieje teraz w grupie, z którym może być najłatwiej zapunktować, zdobyć bramkę, i tak trochę ruszyć do przodu.
6: Mam nadzieję, że tak będzie, że teraz naprawdę będziemy bardzo mocno zmotywowani, żeby wygrać ten mecz z Rumunią.
0: Bo dzwonek alarmowy rzeczywiście już bije, jeśli chodzi o naszą sytuację w grupie. Przypomnę, w grupie w dywizji B Ligi Narodów. Mecz z Rumunią gramy już w piątek na Narodowym.
8: RMF 24.
0: Jeszcze przed faktami o tym, jak trudna to była noc i na Lubelszczyźnie, i na Podkarpaciu, i szczególnie na Ukrainie. Za 16 minut 8.

Za 10 minut będzie godzina 8, poranny program w Radiu RMF 24. Kijów. Dziś nad ranem znowu było słychać wybuchy. Szczątki rosyjskiej rakiety spadły między innymi na dziedziniec budynku mieszkalnego. No oczywiście były zniszczenia. Tylko wczoraj w atakach rosyjskich dronów na Ukrainę zginęło 9 osób. 80 zostało rannych. Takie informacje przekazuje prezydent kraju Wołodymyr Zełenski. Przez cały dzień dochodziło do ataków z użyciem dronów Shahed. Wiele z nich było napędzanych silnikami odrzutowymi. Wystrzelono ponad 120 bezzałogowców, z czego 90 to maszyny o napędzie odrzutowym. Tak mówił Zełenski. Jeden z dronów uderzył tuż przy granicy z Polską, w pobliżu przejścia granicznego Jagodzin-Dorohusk. Nie było na szczęście ofiar. Mieszkańcy Podkarpacia i Lubelszczyzny słyszeli o tym w faktach. Kilkukrotnie byli informowani o zagrożeniu. Wczorajsze popołudnie, wczorajszy wieczór, dzisiejsza noc, to nie były spokojne czasy. Wojewoda lubelski zwołał wieczorem sztab kryzysowy. Więcej o tym oczywiście za kilka minut w faktach. Poranna rozmowa RMF FM. My także polecamy gorąco. Tomasz Terlikowski zaprosił dzisiaj do studia Pawła Śliza z Polski 2050.

0: Jeśli usłyszysz ten dźwięk AI, to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
1: Ogłoszenie RMF24. Reklama.
2: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
3: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
4: Chcesz podróżować pociągami bez ograniczeń? Kup dolnośląski bilet weekendowy za 59 zł i w drogę. Bilet jest ważny w pociągach kolei dolnośląskich i Polregio od 18 w piątek do 6 rano w poniedziałek. Tarpacz, Brzeg czy Zielona Góra to zaledwie kilka propozycji. Dolnośląski bilet weekendowy. Tanio, komfortowo i dokąd chcesz. Więcej na stronie kolejedolnośląskie.pl.
5: Ruszamy z budową. Aleja Platanowa 2 to 190 mieszkań w zielonej części Liśnicy. To druga inwestycja spółdzielni mieszkaniowej Jedynka w formule spółdzielczej. W cenie mieszkania miejsce postojowe w garażu podziemnym. Zarezerwuj mieszkania na alejaplatanowa-2.
6: Czy byłaś już dzisiaj w Biedronce? Ćwiartka kurczaka za 4,99 za kilogram czeka na ciebie.
7: Do środy. Ćwiartka kurczaka pakowana próżniowo Kraina Mięs. 4,99 za kilogram.
8: Spotkajmy się w Biedrze.
9: Co robisz w weekend?
10: Koncert. A za tydzień lecimy do Włoch.
9: Grubo. I może mi powiesz, że do tego odkładasz pieniądze?
10: Tak, w pracowniczych planach kapitałowych.
9: Nie za wcześnie na myślenie o emeryturze?
10: PPK to nie tylko emerytura. Program daje wiele możliwości wykorzystania zgromadzonych pieniędzy. A do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo. Więc oszczędzam więcej i szybciej niż miałbym to robić sam.
9: Szkoda, że nie wiedziałam tego wcześniej.
11: Korzystaj z życia teraz, ale nie zapominaj o przyszłości. Dowiedz się więcej na mojepk.pl.
12: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
13: No ja. Właśnie otwieram firmę.
12: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
13: To tak się da?
12: No ba.
14: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
1: Po reklamie.
11: RMF 24. Radio informacyjne.

0: A zaczynamy od serii alertów Rządowego Centrum Bezpieczeństwa.
1: One wczoraj do późnej nocy ostrzegały mieszkańców Lubelszczyzny i Podkarpacia w związku z atakami Rosji na Ukrainę.
0: W samym Lublinie dwa razy słychać było syreny alarmowe.
1: Pentagon tymczasem wciąż analizuje, ilu żołnierzy Stany Zjednoczone chcą pozostawić w Europie i gdzie mają oni stacjonować.
0: Gościem porannej rozmowy w RMF FM już za moment Paweł Ślis z Polski 2050. Niespokojny wieczór i noc mają za sobą mieszkańcy Podkarpacia i Lubelszczyzny.
1: W sumie dostali 9 SMS-ów z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa ostrzegających i odwołujących alarmy w związku z atakami Rosji na Ukrainę.
0: Jak mówiliśmy, w Lublinie dwa razy słychać było syreny. O poranku w Faktach reporter RMF FM Dominik Smaga. Dominiku, tu była seria kolejnych ostrzeżeń.
2: Dzień dobry. Ta seria zaczęła się przed 17:00 od SMS-a. Uwaga, rosyjski atak powietrzny na terenie Ukrainy. Sytuacja jest monitorowana w przestrzeni RP operuje polskie lotnictwo. Oczekuj dalszych komunikatów. Niewiele później w mieście rozległ się, choć oczywiście nie wszędzie słyszalny, dźwięk syren, ten 3-minutowy modulowany, czyli alarm. Wtedy też mieszkańcy dostali alert RCB. Uwaga, uwaga, uwaga. Zagrożenie atakiem z powietrza. Znajdź bezpieczne miejsce. Stosuj się do poleceń służb. Oczekuj dalszych komunikatów. Później był ciągły dźwięk syren odwołujący alarm i SMS o braku zagrożenia. Ale to nie był jeszcze koniec, bo tego wieczora i nocy mieszkańcy dostali jeszcze 6 alertów, 3 o ataku na Ukrainę i 3 o jego zakończeniu. Ostatnia wiadomość przyszła przed 12:30 w nocy.
0: Jeszcze kilka tygodni może potrwać przegląd amerykańskiej obecności wojskowej w Europie.
1: Pentagon analizuje wciąż, ilu żołnierzy Stany Zjednoczone chcą pozostawić na kontynencie, gdzie mają stacjonować i jak w przyszłości wyglądać ma podział odpowiedzialności za bezpieczeństwo pomiędzy USA a europejskimi sojusznikami.
0: O szczegółach już teraz z oceanu korespondent RMF FM Paweł Żuchowski.
3: Dzień dobry. Wszelkie decyzje zapadną najwcześniej po 1 grudnia, informuje Pentagon. W Waszyngtonie wciąż rozważane są różne warianty. Są już pierwsze sygnały, że dla Pentagonu wschodnia flanka NATO pozostanie istotna. Kraje tego regionu nie powinny obawiać się niekorzystnych zmian, wynika z nieoficjalnych informacji.
4: Szykujemy się na pewno na taką nową rzeczywistość, właśnie transatlantycką, którą obecna administracja nazywa NATO 3.0. Tylko, że NATO 3.0 wcale nie oznacza, że to jest NATO bez Stanów Zjednoczonych. To jest NATO z innym zaangażowaniem Stanów Zjednoczonych.
3: Mówi natomiast Agnieszka Homańska, szefowa gabinetu politycznego szefa MSZ. Ostatecznej decyzji Pentagonu jeszcze nie ma i właśnie najbliższe tygodnie mogą pokazać, jak w praktyce będzie wyglądało to, co w Waszyngtonie coraz częściej określa się jako nowy podział odpowiedzialności za bezpieczeństwo Europy. Waszyngton, Paweł Żuchowski.
0: Wielka Brytania tymczasem chce objąć parasolem nuklearnym sojuszników z Europy Północnej.
1: To nowa inicjatywa w ramach grupy JEF, Joint Expeditionary Force, czyli połączonych sił ekspedycyjnych koalicji 10 państw NATO Europy Północnej. To jest Dania, Estonia, Finlandia, Islandia, Łotwa, Litwa, Holandia, Norwegia, Szwecja oraz właśnie Wielka Brytania.
0: Kluczową rolę odegrają brytyjskie okręty podwodne. Porozumienie ma być podpisane w listopadzie.
5: Zapraszamy na poranną rozmowę w RMF FM.
0: Tomasz Terlikowski i jego gość. Dzień dobry, witamy.
6: Dzień dobry, moim gościem w studiu krakowskim studiu RMF FM jest Paweł Ślis, poseł Polski 2050, były przewodniczący klubu parlamentarnego tej partii. Witam serdecznie, panie pośle.
7: Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
6: Kraków jest przygotowany, nawiązując do tego pytania o Lublin, na ewentualny atak dronowy, na ewentualne takie alarmy?
7: Znaczy, najważniejsze jest to i bardzo się cieszę, że u państwa w radiu padła ta informacja, jak wyglądają te alarmy, co one oznaczają, że alarm, który mówi o zagrożeniu, to jest narastający modulowany dźwięk, odwołujący jeden jednostajny.
6: A pan to wiedział?
7: Oczywiście, że tak. No, to są rzeczy, które uważam, że powinniśmy wiedzieć i powinniśmy obywatelom.
6: A wie pan, gdzie się udać, jeżeli będzie alarm? Gdzie pan powinien się udać?
7: Ja akurat mieszkam w samym centrum Krakowa. Koło mnie są historyczne dwa schrony pod Parkiem Krakowskim, więc no, wiem, gdzie one są.
6: Ma pan zapasy? Ewentualnie, jakby było trzeba?
7: Regularnie robię na co tydzień, ale to są zapasy zwykłe dla domowników.
6: A powerbanki naładowane?
7: Mam małe dzieci, które akurat o to dbają.
6: To jeszcze pytanie, czy chciałby pan powszechnej obowiązkowej służby wojskowej? Czy to jest moment, w którym powinniśmy to rozważyć? Taka propozycja się pojawiła.
7: Nie wydaje mi się, że teraz jest to potrzebne. Wydaje mi się, że powinniśmy wzmacniać sprzętowo naszą armię. Myślę, że wojsko zawodowe jest wojskiem znacznie lepszym. Natomiast jestem jak najbardziej za tym, żeby robić powszechne przeszkolenie.
6: Przeszkolenie po maturze od razu. Każdy maturzysta i maturzystka na szkolenie wojskowe?
7: Uważam, że tutaj akurat ten wiek początkowy byłby właściwy, natomiast myślę, że każdy wiek jest ważny, żebyśmy na wypadek jakiegoś zagrożenia umieli udzielić pierwszej pomocy.
6: A pan odbył szkolenie? Jeżeli każdy wiek jest właściwy, to pytanie, czy pan odbył takie szkolenie?
7: Nie, nie odbyłem takiego szkolenia, ale byłbym gotowy do tego, żeby poznać, czy obsługę broni, czy umiejętności takiej pierwszej pomocy, która powinna być utrwalana.
6: Ja zresztą pan jest gotowy, to dlaczego pan nie odbył? To znaczy, nawet wiceszef MONU mówił, że przecież dla parlamentarzystów są specjalne kursy.
7: Powiem szczerze, że nie słyszałem, że były specjalne kursy dla parlamentarzystów. Uważam, że nie powinny być dla nikogo specjalne kursy. Kursy powinny być powszechne, tak żeby każdy obywatel, który chce, mógł te kursy odbyć.
6: Dobrze, wróćmy do Krakowa. Jest pan w Krakowie i zaczęliśmy od Krakowa. Wszystkie ręce na pokład. Teraz będziecie ratować kandydatkę Koalicji Obywatelskiej w wyborach prezydenckich, to znaczy Polska 2050.
7: Znaczy, nikt nie zwrócił się do Polski 2050 ze strony Koalicji Obywatelskiej o pomoc tej kandydatce. Tak samo nie zwrócili się w trakcie wyborów do Senatu. Bardzo ciężka praca przed panią Moniką Piątkowską.
6: Może pomożecie, jak się zwrócą na przykład. Ktoś by do pana zadzwonił i powiedział, pomożecie, a pan odpowie, jak Zagierka, pomożemy, czy nie?
7: Znaczy, ja się bardzo cieszę z jednej rzeczy, że oboje kandydaci zaczęli mówić o ustawie Polski 2050, o opłacie turystycznej, którą
6: nawet
7: my
6: wczoraj
7: włożyliśmy...
6: w tym studiu krakowskim, w którym pan jest, Łukasz Gibała powiedział, że podniesie do 20 zł.
7: Myślę, że aż tak drastyczna kwota nie jest potrzebna, bo pamiętajmy o tym, to jest bardzo dużo. Natomiast zacznijmy od czegoś. Te 5 zł, które jest w tej ustawie, może to nie jest wiele. Natomiast przy 12 milionach turystów, które w zeszłym roku odwiedziło Kraków, to zasili nasz budżet.
6: Ale uciekł pan od pytania. To znaczy, czy jeżeli zadzwoni do pana Donald Tusk albo ktoś z Krakowa i powie, pomożecie...
7: Niech spróbuje. Ja czekam na telefon. Nie ma problemu. Zobaczymy.
6: Ale to pan
7: będziemy
6: się
7: rozmawiać.
6: To odpowie, pomożemy?
7: Będziemy rozmawiać na ten temat. My mówiliśmy, że nie wystawiliśmy swojego kandydata, ale będziemy mówili o sprawach. Jeszcze raz podkreślam, ja się bardzo cieszę, że oboje kandydaci mówią o tej opłacie turystycznej. Żaden rząd tej opłaty nie wprowadził, dopiero Polska 2050 jako pierwsza złożyła ten projekt opłaty turystycznej i cieszę się, że o tym rozmawiamy.
6: A pan kogo poprze w tych wyborach?
7: Ja oddam swój głos, bo ja uważam, że na każdy wybór trzeba chodzić i zagłosuję zgodnie z moim sumieniem, zgodnie z tym, jakie uważam, że dany kandydat będzie lepszy dla Krakowa.
6: No dobrze, ale to nie jest odpowiedź na moje pytanie. Odpowie pan zgodnie ze swoim sumieniem. To znaczy, pana sumienie wskazuje na Monikę Piątkowską czy Łukasza Gibałę?
7: Jeden z atrybutów tego głosowania to, że te wybory są tajne, więc
6: pan... Ale pan jest politykiem. Pan jest politykiem, który jest w koalicji rządowej, której jeden z dwa podmioty wystawiły Monikę Piątkowską.
7: Jak pan redaktor trafnie zauważył, Polska 2050 nie wystawia Moniki Piątkowskiej.
6: Czyli może Łukasz Gibała?
7: Może Łukasz Gibała.
6: Może, czy na pewno?
7: A to już zakreślając krzyżyk przy odpowiednim kandydacie podejmę taką decyzję.
6: Ale ma pan pewność, że Monika Piątkowska ma szansę w tych wyborach? Bo wygląda na to, że to jest klęska koalicji. Nie chodzi tylko o Monikę Piątkowską, ale również o Darię Gosek-Popiołek. To znaczy oboje kandydaci czy kandydatki koalicji rządowej przegrały z nie rządowymi czy antyrządowymi kandydatkami.
7: Znaczy, ja słyszałem taką opinię, że przychodząc z dużej polityki wprost do samorządowej polityki, to zawsze jest skazane na porażkę. Pan profesor Flis o tym mówił ostatnio i myślę, że ten kazus Darii, no, przyjście z polityki warszawskiej, z pozycji posła do polityki samorządowej, nie mając tą polityką za wiele wspólnego, był to duży błąd skazany niestety na porażkę, aczkolwiek powiem szczerze, że wynik koleżanki Darii bardzo mnie zdziwił jako dość niski. Jak widzimy także, te wybory samorządowe nie są tożsame z tymi, które mówią, jak będą wyglądały wybory ogólnokrajowe. Przecież Koalicja Obywatelska
6: nie są tożsame,
7: ma poparcie
6: 30%. Że przyjazd Donalda Tuska nie pomógł Monice Piątkowskiej.
7: To także jest, panie redaktorze, taka zasada, że liderzy przyjeżdżający i popierający kandydatów w wyborach samorządowych nie przynoszą bagażu punktów procentowych, a nawet pewne wątpliwości i pewne uwagi, myślę, wydaje się, wyborców.
6: Panie właśnie, nie chciał pan powiedzieć, na kogo pan zagłosuje, to może pan powie, kto wygra te wybory, pana zdaniem?
7: Znaczy, wszelkie znaki na niebie wskazują, że koszulkę żółtą, niczym tutaj ten mikrofon, koszulkę lidera ma Łukasz Gibała i myślę, że on ma największe szanse. Ciężko będzie koleżance Monice Monice Piątkowskiej przyciągnąć swoich wyborców. Myślę, że ci wyborcy, którzy głosowali zarówno na Prawo i Sprawiedliwość, jak myślę także i częściowo na Owce, będą skłaniać się w kierunku Łukasza Gibały.
8: To jeszcze ostatnie pytanie w części radiowej. Wejdzie policja do Trybunału Konstytucyjnego, pana zdaniem?
7: Będzie mnie to bardzo bolało, ponieważ my przez te 3 lata próbowaliśmy odbudować zaufanie obywateli do policji,
8: będzie
7: która
8: wychodziła na protesty.
7: Będzie to
8: pana bardzo bolało? To znaczy, że pan sugeruje, że wejdzie?
7: Znaczy nie, będzie mnie bolało, jeżeli taka sytuacja do takiej sytuacji dojdzie, bo ja uważam, że do wymiaru sprawiedliwości władza nie powinna wchodzić. Tak samo jak mnie bardzo boli to, że władza wykonawcza wkracza do władzy ustawodawczej i pan prezydent nie przyjmuje ślubowania od sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Tak samo będzie mnie bolało, jeżeli policja wejdzie do Trybunału Konstytucyjnego.
8: To postawimy kropkę i za chwilę wrócimy do tego tematu. Żegnamy się ze słuchaczami radia RMF FM, ale pozostajemy w radiu RMF 24, w naszych mediach społecznościowych, na portalu rmf24.pl, a także na naszym kanale, na portalu YouTube.
9: Między innymi.
8: A ja przypominam, naszym gościem jest Paweł Ślis, poseł Polski 2050, był przewodniczący klubu parlamentarnego tej partii. Ja wrócę do tego pytania. Możliwy jest pana zdaniem taki siłowy scenariusz? Pan powiedział, że pana to bardzo bolało, ale ja się pytam, czy to jest prawdopodobne?
7: Znaczy, słyszymy w doniesieniach medialnych tak, że jest to prawdopodobne, natomiast uważam, jeszcze raz podkreślam, nie po to odbudowaliśmy zaufanie obywateli do policji, żeby teraz policją się wysługiwać w tym zakresie.
8: No dobrze, a czy te działania podjęte przeciwko pracownikom Trybunału, to pana zdaniem jest, a także apel sędziego Patyry, to jest przygotowanie do takiego siłowego rozwiązania?
7: Panie redaktorze, ja wierzę w wymiar sprawiedliwości. Mimo wszystko, mimo wszystkich wątpliwości, wad, niedoskonałości tego wymiaru sprawiedliwości, po to jest prokuratura, żeby prowadzić postępowanie. Jeżeli prokuratura widzi, że dana osoba mogła wypełnić znamiona czynu zabronionego i mogła popełnić przestępstwo, to wzywa ją do siebie, ewentualnie doprowadza.
8: No tak, to wygląda w taki sposób, że nie może postawić zarzutów prezesowi Święczkowskiemu, czy pełniącego obowiązki prezesa, bo to oczywiście określenie się różni od strony politycznej. W związku z tym stawia zarzuty jego współpracownikom.
7: Znaczy, to nie o to chodzi, panie doktorze. Jeżeli to nie jest też tak, że immunitet uniemożliwia w ogóle nigdy postawienie tych zarzutów. Jeżeli są jakieś wątpliwości do zachowania pana prezesa Święczkowskiego, gdzie ja mam pewne wątpliwości do jego zachowania i rzeczywiście jako prawnik uważam, że mogło dojść do wypełnienia znamion czynu zabronionego, że mogło dojść do popełnienia przestępstwa przez prezesa Trybunału Konstytucyjnego, uważam, że jeżeli do tego doszło, no to organy ścigania są po to, żeby skierować wniosek o uchylenie immunitetu i pociągnąć do odpowiedzialności prezesa Święczkowskiego.
8: Pana zdaniem prezydent wspomniał pan o tym, przyjmie ślubowanie od Macieja Berka, czy sprawa jest zamieciona?
7: Znaczy ja nie wierzę w to, że pan prezydent przyjmie. Panu prezydentowi zależy na tym, żeby budować chaos. PiS-owi zależy na tym, żeby trzymać twierdzę, ostatnią twierdzę, którą mają, czyli Trybunał Konstytucyjny.
8: To co się stanie z Maciejem Berkiem? Nie będzie sędzią? Znaczy zaprzysiężonym sędzią nie będzie.
7: Znaczy, zacznijmy od tego, że pan prezydent nie ma prerogatywy do tego, żeby decydować, kto będzie sędzią, kto nie będzie sędzią.
8: Ale już to zrobił.
7: Tak, tylko że ja pokazywałem i wielokrotnie wspominałem o panu prezydencie Lechu Kaczyńskim, który potrafił zachować jak państwowiec, który też przez 70 kilka dni nie przyjmował ślubowania od jednej z wybranych prawidłowo przez Sejm sędziów. Powiedział, nie mam takich
8: kompetencji.
7: Panie pośle,
8: ale pan mówi o zarzutach wobec prezydenta. Można powiedzieć również, że Donald Tusk, wstawiając swojego bardzo bliskiego współpracownika, o którym mówił, że jest jego prawą ręką na sędziego, no nie ułatwił zadania Maciejowi Berkowi i prezydentowi, albo mówiąc inaczej, prezydentowi bardzo ułatwił. Co więcej, nie sprawdzając, jak wygląda ta 10-letnia praca radcy prawnego, mega ułatwił. To znaczy, wygląda to trochę tak, jakby sam premier nie chciał, żeby
7: dobrze,
8: prezydent
7: panie redaktorze,
8: zatwierdził.
7: Zacznijmy od tego. Jest pan wybitnym redaktorem, więc pan dobrze wie, jak ja głosowałem w tej sprawie i dlaczego tak głosowałem. To wyraźnie na ten temat mówiłem, więc myślę, że nie ma sensu do tego wracać.
8: Nie, natomiast... bo ja się bardziej pytam o to, czy obie strony po prostu nie chcą tego samego. Nie działający trybunał jest lepszy dla władzy każdej niż działający.
7: I uważam, że powinien Trybunał funkcjonować prawidłowo. Tam, gdzie polityka wchodzi drzwiami do wymiaru sprawiedliwości, tam sprawiedliwość ucieka oknem. Pamiętajmy o tym. Natomiast oprócz Berka są jeszcze 4 osoby, które czekają na ślubowanie. Czekają na dopuszczenie do orzekania. Mamy tutaj przecież postanowienie zabezpieczające w Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, że tych 4 sędziów należy dopuścić do orzekania, należy dopuścić do pracy. I teraz Proszę zwrócić uwagę na jedną rzecz. Jakie argumenty konkretnie, prawne, merytoryczne, faktyczne pan prezydent postawił, nie przyjmując ślubowania od tych czterech pozostałych sędziów Trybunału Konstytucyjnego?
8: Że złożyli przyrzeczenia
7: przed... A to nie ma znaczenia. To nie jest argument. To nie jest argument prawny, faktyczny. To jest tylko okoliczność, która miała miejsce. Pamiętajmy o tym. Ślubowanie jest uroczystą formą złożenia ślubowania wobec narodu. Tak naprawdę.
8: No, wobec prezydenta jest napisane w Konstytucji.
7: Ale chodzi o to, że to jest właśnie wobec narodu i to jest tylko...
8: Napisane jest
7: uroczyste.
8: Wobec prezydenta. Dobrze.
7: Znaczy nie, ja wiem, jak jest napisane, panie redaktorze, żeby była jasność. Ja wiem, tylko tu chodzi o tą ideę, że panie, wobec prezydenta, niczym wobec narodu.
8: Panie pośle, Szymon Hołownia powinien mieć uchylony immunitet? Chodzi oczywiście o sprawę Kolegium Humanum.
7: Ja wiem, o jaką sprawę chodzi. Ja akurat tutaj nie wszystko mogę powiedzieć, bo też znam ten aspekt jako adwokat. Uważam, że te okoliczności, które stoją u podstaw uchylenia immunitetu Szymona Hołowni, nie powinny w ogóle mieć miejsca w postępowaniu. Nie dlatego, że tu chodzi o Szymona Hołownię, tylko znam okoliczności, znam sprawę. Tutaj brak znamion czynu zabronionego po stronie marszałka Hołowni.
8: Dobrze, ale będzie uchylone, czy nie będzie? Pana zdaniem?
7: Nie widzę podstaw do tego, żeby kierować w ogóle wniosek o uchylenie immunitetu w postępowaniach pana marszałka Hołowni, brak znamion czynu zabronionego. To już teraz organy ścigania, jeżeli będą chciały, no to będą kierowały ten wniosek do Sejmu, do pana marszałka i pan marszałek będzie podejmował w tym momencie, przez prokuratora generalnego do marszałka Sejmu i wtedy Sejm będzie podejmował decyzję zarówno na komisji regulaminowej, jak i później na Sejmie.
8: A Szymon Hołownia chce wrócić do rządu? Chciałby, pana zdaniem, i powinien?
7: Z moich rozmów z Szymonem Hołownią, a one są regularne i częste, nie.
8: A powinien stanąć? Chce stanąć na czele partii?
7: Został szefem klubu parlamentarnego po jednogłośnej decyzji całego klubu, mojej także. To nie była decyzja moja, to nie była decyzja Szymona, to nie była decyzja Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz, to była decyzja całego klubu, całego naszego środowiska z myślą o Polsce 2050, o klubie Polska 2050, ale także z myślą o Polsce 2027, czyli o wyborach najbliższych, które będą.
8: Czy startujecie sami, czy w jakiejś koalicji?
7: Znaczy, oczywiście, że my się już przygotowujemy do wyborów, na ten temat rozmawiamy i to jeszcze jest kwestia całej decyzji, całego machiny naszych zarówno partyjnych, jak i klubowych.
8: PSL czy bardziej Koalicja Obywatelska? A może Rozwój Plus, bo takie głosy też się pojawiają.
7: Znaczy, panie redaktorze, rozmowy na ten temat trwają. My podejmiemy decyzję odpowiedzialną za to, żebyśmy w 27 roku nie mieli powrotu rządów Prawa i Sprawiedliwości wspólnie w porozumieniu z brunatną Konfederacją.
8: Nie, czyli jednak jakaś koalicja, jak rozumiem.
7: Znaczy, będziemy podejmować decyzję. No, sami rządzić nie będziemy, panie redaktorze. Nie ma takiego poparcia.
8: To ja się pytam, czy będziecie sami startować albo...
7: Ale tak jak my, to będzie decyzja, którą podejmiemy wszyscy razem po rozmowach.
8: Szef klubu parlamentarnego to jedno, ale ja wrócę do pytania. Szymon Hołownia powinien wrócić na stanowisko szefa partii?
7: Szefem partii jest Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, wybrana w naszych demokratycznych wyborach. No, szefem klubu parlamentarnego
8: jest szefem, ktoś może przestać być szefem.
7: Panie redaktorze, ja uznaję zwierzchnictwo Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz jako demokratyczno wybranej szefowej naszej partii. Uznaję zwierzchnictwo Szymona Hołowni jako demokratycznie wybranego szefa klubu i w tych strukturach ja jestem jako pierwszy wiceprzewodniczący klubu parlamentarnego.
8: Panie pośle, cały czas idą ceny paliw w górę. Płaczemy i płacimy na pylonach. Czy w końcu coś się wydarzy? Będą mniejsze ceny? CPN albo jakakolwiek inna formuła wróci? Powinna wrócić?
7: To jest decyzja, którą podejmie rząd, natomiast no, ja też płaczę, lejąc benzynę do baku. No, każdego z nas to kosztuje. Najsmutniejsze jest to i najbardziej niebezpieczne jest to, że ceny paliw wpłyną na ceny także innych towarów.
8: Ale pan ma kilometrówki, my nie mamy, tak bym powiedział.
7: Panie redaktorze, ale ja jeżdżę też prywatnie. Ja do swojego baku leję też, jeżdżąc prywatnie, zawożąc dzieci do szkoły, jeżdżąc prywatnie.
8: No to tym bardziej powinniście zrobić coś, żeby płacić mniej, bo to nie jest tylko kwestia cen paliw. To jest za chwilę te ceny tak paliw przełożą się na transport, oczywiście, na żywność, no tak, na wszystko.
7: Na wszystko się, na wszystko, na ceny usług, na cenę towarów, na wszystko się przełoży. Oczywiście, że tak. Szansa była przed panem prezydentem, ale panu prezydentowi zależy na tym,
8: że... Słyszeliśmy od Donalda Tuska, bo wczoraj nawet nagrał film, tylko ja się pytam, skoro wiecie, że prezydent nie podpisze tej ustawy, on to powiedział, że jej nie podpisze, to może albo trzeba się z nim dogadać, przeanalizować i zrobić inną ustawę, albo poszukać innej metody. Bo na razie to wygląda w ten sposób. Prezydent mówi, to jest wina Tuska, a Tusk mówi, to jest wina Nawrockiego, a my płaczemy. I szczerze mówiąc, kompletnie nas nie obchodzi, czyja to jest wina, bo zawsze winę ponosi w polskim myśleniu rząd.
7: Ale ja się zgadzam z tym, panie redaktorze, bo wszystko, co złe, to akurat zawsze jest ten rząd, który rządzi. I tak będzie, a opozycja będzie to tym bardziej
8: głośno krzyczała. To po co to premierowi?
7: Tylko ja uważam jedną rzecz, że może inaczej. Proszę zwrócić uwagę, Polska 2050 zawsze była gotowa do rozmów, nawet z opozycją, żeby rozwiązać problem. My zawsze byliśmy do tego gotowi. Ja też jestem gotowy do tego, żeby rozmawiać z Pałacem Prezydenckim i wytłumaczyć, że na razie, na tą chwilę ustawa, która dawała możliwość do pieniędzy do budżetu państwa, które pomogłyby dopłacać do paliwa, jest właściwa. No, łatwo jest krzyczeć.
8: A prezydent mówi, ja złożyłem swoją ustawę i ona też jest na stole.
7: Zgadzam się, tak, oczywiście. Natomiast najlepiej jest zawetować ustawę, która jest już gotowa, która mogłaby naprawdę teraz, w tym momencie przynieść ulgę w cenach paliw. Jest jeszcze jedna opcja. No, pan prezydent może porozmawiać z panem prezydentem Donaldem Trumpem, skoro ma takie świetne relacje. Przecież to również działania Ameryki na Bliskim Wschodzie doprowadziły do tego, że ceny paliw w Polsce i
8: może
7: nie tylko w Polsce, w całej Europie.
8: Do Iranu. Pan oczywiście wie, że to jest niemożliwe. To już jest czysty populizm. Wróćmy do broni i do prezydenta Karola Nawrockiego, skoro rozmawiacie ze wszystkimi. Chciałby pan mieć dostęp do broni w domu, bo prezydent proponuje poszerzenie prawa dostępu.
7: Bardzo trudne pytanie, dlatego że czy dostęp do broni nie zwiększy jakichś obaw popełniania przestępstw? Nie wiem, ciężko mi na to pytanie, powiem szczerze.
8: Jest pan prawnikiem.
7: Wiem, to nie tylko trzeba być prawnikiem, no bo jeżeli chodzi o prawnika, to wystarczy wiedzieć, jak wyglądają regulacje, jak wygląda uzyskanie pozwolenia na broń, jak
8: rzeczywiście jest tak źle, tak trudno jak w Polsce, tak jak mówi prezydent?
7: Znaczy, nie zgadzam się z tym, bo żeby dostać pozwolenie na broń, wystarczy przejść odpowiednie badania, przejść odpowiednią procedurę, zostać sprawdzony, mieć odpowiednią skrzynkę w domu, która zabezpiecza.
8: A przechodził pan tę procedurę? Wie pan, jak to...
7: Nie, ale wiem, jak ją przejść, bo to nie wymaga, to nie jest rocket science, żeby tego nie wiedzieć. Trzeba mieć specjalnie miejsce w domu, odpowiednio izolowane, odpowiednio zabezpieczone, odpowiednią skrzynię, w której

0: składa się z trzech części. Z części jawnej, która będzie taką ogólnym schematem opisania, jak wyglądał schemat zakupu, instalacji Pegasusa. Część tajna, która będzie dostępna dla wszystkich posłów. I też jest część ściśle tajna, dostępna dla wąskiej grupy ludzi, wąskiej grupy posłów, którzy mają ten dostęp do informacji ściśle tajnych. Ja pracowałem na początku prac tej komisji, w komisji Pegasusa. Pamiętajmy o tym, że to urządzenie było bardzo ingerujące w sprzęt. To nie było tylko zwykłe podsłuchiwanie rozmów, to było możliwość...
1: Ale spodziewa się pan jakiejś bomby, że to będzie rzeczywiście coś, co wysadzi scenę polityczną, ale będzie bombą, czy będzie kapiszonem?
0: Znaczy nie zgodzę się, że będzie kapiszonem. Tam jest kilka zarzutów w stosunku do obecnych polityków Solidarnej Polski, związanych z zakupem, z przesunięciem tych pieniędzy i potem wykorzystywaniem dość tendencyjnie tego programu i myślę, że to tutaj wnioski o, znaczy zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa będą skierowane co do tych polityków. Sam sposób zakupu, sam sposób licencjonowania, sam sposób wykorzystania tego programu budzi poważne wątpliwości. Zacznijmy od tego, że ten program nikt nie zweryfikował, czy nie ma tak zwanych tylnych wejść do tego programu. Czyli najbardziej wrażliwe dane operacyjne, które były prowadzone...
2: Mogły wypłynąć
0: do wywiadu izraelskiego. Czyli na przykład my sprawdzamy, kto jest agentem Izraela, a Izrael o tym wie, kogo my weryfikujemy.
2: Tu stawiam kropkę. Paweł Śliscy, poseł Polski 2050, były przewodniczący tej partii z Krakowa, był naszym gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję serdecznie.
3: Tu Radio RMF 24.

0: Reklama.
1: Szukasz opon? Kup je taniej na Allegro. Nowe, markowe, ekonomiczne premium do każdego samochodu. Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
2: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
3: Dzień dobry. Gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
4: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
5: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes, czwarta edycja, organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. Trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
0: Po reklamie.
6: Mamy 8.30, mamy też dla Was fakty w RMF FM i to w tym momencie.
7: 134 tysiące e-papierosów oraz 4 tysiące litrów płynu do tych urządzeń przejęli funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji oraz Służby Celno-Skarbowej z Dolnego Śląska.
8: Zatrzymano 3 osoby. Krzysztof Zasada z nami teraz w porannych faktach. Dzień dobry.
9: Dzień dobry.
8: Krzysztofie, kim są zatrzymani?
9: To 2 Nepalczycy i 1 obywatel Chin. Zatrzymano ich w pomieszczeniach magazynowych w jednej z firm na terenie Wrocławia. Tam mundurowi natrafili na wyroby akcyzowe bez polskich znaków. Ten towar pochodził z Chin. Obliczono, że jeśli trafiłby na polski rynek, Skarb Państwa straciłby aż 25 milionów złotych z tytułu nieopłaconej akcyzy i podatku VAT. Zatrzymani cudzoziemcy usłyszeli w prokuraturze okręgowej we Wrocławiu zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz przestępstw skarbowych. Jeden z podejrzanych trafił do aresztu.
8: Rząd, jak mówiliśmy dziś w faktach ekonomicznych, ma zająć się dziś przyszłorocznym budżetem.
7: No, wcześniej w faktach minister finansów w rozmowie z Bloombergiem. Polska nie ma możliwości zwiększania wydatków publicznych przed przyszłorocznymi wyborami, tak mówi Andrzej Domański i dodaje, nie widzę miejsca na żadne prezenty.
8: Za rok planowane wybory parlamentarne.
7: To zobaczymy, co z publicznymi wydatkami.
8: Rakieta Starship firmy Ilona Muska SpaceX, określana jako najpotężniejsza w historii, po raz pierwszy osiągnęła orbitę. Rozmieściła 26 satelitów Starlink, a potem z powodu problemów z jednym z silników lot skrócono.
7: Po powrocie do atmosfery rakieta pomyślnie wodowała na Pacyfiku. Mimo że wodowanie było mniej łagodne niż podczas poprzedniego testu w lipcu, towarzyszyła mu potężna kula ognia nad powierzchnią wody, ale w centrum kontroli SpaceX witano Starshipa oklaskami. Wylądował. Amerykańska agencja kosmiczna NASA pogratulowała potem SpaceXowi, przypominając, że Starship ma kluczowe znaczenie dla planów powrotu Amerykanów na Księżyc.
10: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
11: Sponsorem faktów sportowych jest Fakro, producent drewnianych okien dachowych Greenview, partner piłkarskiej reprezentacji Polski.
12: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
7: Znowu przegrywamy ze Szwecją, tym razem w piłkarskiej Lidze Narodów. Wynik 1-3.
8: Ponownie o poranku fakty sportowe RMF FM i witamy Patryka Sermańskiego.
13: Dzień dobry. No jedyną bramkę strzelił dla nas Sebastian Szymański. To był dobry okres gry w końcówce pierwszej połowy, ale takich momentów mieliśmy jednak zbyt mało. U Szwedów więcej jakości. Wyróżnił się w tym spotkaniu na przykład piłkarz Lecha, Patryk Wolemark. Mankamenty, które trzeba w naszej grze poprawić, wyliczał po meczu obrońca Jan Bednarek.
14: Trochę więcej skuteczności, trochę więcej spokoju w dograniu z bocznej strefy do środka, kiedy jesteśmy już na polu karnym, trochę takiej pazerności nam brakuje, takiej bezludności, bo naprawdę Okaraż miał jedną rzutkę i zamienił na bramkę.
13: Po dwóch meczach w naszej grupie w dywizji B mamy jeden punkt na koncie. Emocje w najmocniejszej dywizji A. Włosi wygrali z Turkami 4-1. Francja skromnie pokonała Belgię. Jedynego gola strzelił w końcówce Michael Olise. Hubert Hurkacz z awansem do finału turnieju tenisowego w chińskim Chengdu. To po zwycięstwie nad Denisem Szapowałowym. Pierwszego seta Polak przegrał.
15: 10-8 w tiebreaku. Miałem jedną piłkę setową, natomiast on dobrze przy niej zagrał. Natomiast w kolejnych dwóch setach podniosłem swoją grę i na pewno bardzo się cieszę z tego, że zaczynam grać coraz lepiej.
13: Tłumaczył nasz tenisista. Dziś w finale o 13 zagra z Alejandro Dawidowiczem Fokiną. W kwalifikacjach do turnieju w Tokio nie poradził sobie Kamil Majszak, ale rywala miał wyjątkowo mocnego. Francuz Arthur Fils pokonał Polaka w 3 setach. 9 zawodnik rankingu ATP. W kwalifikacjach grał przez gapiostwo.
16: Zapomniał się do turnieju zgłosić, dlatego gra eliminację.
13: Opowiada zapowiadał Majchrzak. Bramkarz reprezentacji Republiki Zielonego Przylądka, Wozinia, zmęczony sławą. Popularność piłkarz zawdzięcza swojej grze na mundialu. Na Instagramie przed turniejem śledziło go 50 tysięcy osób, obecnie ponad 28 milionów. W rozmowie z brytyjskim tygodnikiem Observer przyznał, że tęskni za dawnym, spokojnym życiem.
11: Sponsorem Faktów Sportowych jest Fakro, producent drewnianych okien dachowych Greenview, partner piłkarskiej reprezentacji Polski.
12: Sponsorem Faktów Sportowych jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
6: A propos wczorajszego łomotu.

0: Za 22 minuty będzie godzina 9, poranny program w radiu RMF24. Informacje z Rosji, bo Putin się nie zatrzymuje. Prezydent Rosji właśnie podpisał dekret zwiększający liczebność sił zbrojnych do 1 550 000 żołnierzy. To jest nieduży, może się wydawać, wzrost, ale kolejny wzrost. Wzrost o 15 tysięcy etatów. Jak pisze The Moscow Times, rosyjska armia ma teraz łącznie liczyć niemal 2,5 miliona etatów, w tym właśnie w mundurach ma być 1,5 miliona żołnierzy. Putin cały czas mocno też inwestuje w propagandę, w wojnę informacyjną. Tylko w tym roku wydał na to 1 800 000 000 dolarów. Tak mówi w rozmowie z korespondentem RMF FM w Waszyngtonie, Pawłem Żuchowskim, Agnieszka Chomańska, czyli szefowa gabinetu politycznego ministra spraw zagranicznych.
1: Zdecydowanie jest to bezpośredni wpływ na nasze społeczeństwa. I sposób, w jaki Rosja prowadzi swoje akcje dezinformacyjne, jest różny w zależności od tego, w jakim kraju się posługuje właśnie tymi różnymi narzędziami, tak? Znaczy, na przykład, co Rosja robi w Polsce? Rosja nie budzi za bardzo takich prorosyjskich narracji, nie stara się tam wrzucać swoich botów i swoich akcji propagandowych, bo wie, że generalnie w Polsce jest konsensus, że jesteśmy państwem antyrosyjskim, walczymy z Rosją od 500 lat, doskonale wiemy, co to znaczy, kiedy Rosjanie...
2: Znamy Rosję,
1: ale działają w zupełnie inny sposób, to znaczy wszystkie takie działania anty, tak bym je nazwała, antyszczepionkowe, antyunijne, takie polaryzujące, które nie do końca dotyczą polityki per se, właśnie są takimi dobrymi działaniami, znaczy dobrymi, tak? Skutecznymi działaniami rosyjskimi.
0: Tak mówiła nam Agnieszka Chomańska, nam, naszemu korespondentowi w Stanach Zjednoczonych, Pawłowi Żuchowskiemu. Agnieszka Chomańska, czyli szefowa gabinetu politycznego ministra spraw zagranicznych.
3: Tu Radio RMF 24.

0: Za 11 minut będzie 9, poranny program w Radiu RMF 24. Teraz zabieramy was do Hiszpanii. Hiszpanii, przez którą przetacza się fala cała antyrządowych demonstracji. Od ubiegłego tygodnia Hiszpanie wychodzą na ulicę. Przeciwko czemu protestują? Przeciwko kryzysowi na rynku mieszkaniowym. Tą iskrą, która rozpaliła tłumy, była historia 87-letniej Mari Carmen Abascal. To jest starsza pani, która została zmuszona do eksmisji z mieszkania w prestiżowej dzielnicy Madrytu, z mieszkania, które wynajmowała od 70 lat. A wszystko dlatego, że fundusz inwestycyjny, który nabył nieruchomość, podniósł jej czynsz z 500 do 1650 euro miesięcznie. Jak się domyślacie, kobieta nie była w stanie tego pokryć z własnej emerytury. No i wczoraj demonstracje odbyły się między innymi w Barcelonie, bo tam w Barcelonie wizytę składał premier Pedro Sánchez.
1: A Mari Carmen, ja da greirli.
0: Musimy być wdzięczni Mari Carmen za jej odwagę i publiczne zabranie głosu. To jej historia przelała czarę garyczy. Rząd zmieni się tylko wtedy, gdy ludzie na ulicach go do tego zmuszą. To ulica tutaj rządzi. Tak mówiła jedna z protestujących. Ta presja ulicy, jak się okazało, przyniosła pierwsze efekty, bo premier Sánchez zapowiedział zmiany w prawie lepiej chroniące prawa lokatorów, a pani Mari Carmen Abascal będzie mogła wrócić do swojego mieszkania.
2: Tu RMF 24 Wrocław. Jeszcze więcej informacji.

0: Reklama.
1: Hybrydowa, oszczędna, dostarczająca wrażenia z jazdy. Taka jest Honda HR-V. Wsiądź za kierownicę i przekonaj się. Kompaktowy SUV Honda HR-V już od 119 900 zł. Zapraszamy do salonów i na honda.pl. Zapraszamy do Hondy D&D przy ulicy Karkonoskiej 45 we Wrocławiu. Telefon 71 33 43 110.
2: Okej. Teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
3: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
4: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkop.pl.
5: Co robisz w weekend?
6: Koncert, a za tydzień lecimy do Włoch.
5: Grubo. I może mi powiesz, że do tego odkładasz pieniądze?
6: Tak, w pracowniczych planach kapitałowych.
5: Nie za wcześnie na myślenie o emeryturze?
6: PPK to nie tylko emerytura. Program daje wiele możliwości wykorzystania zgromadzonych pieniędzy. A do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo. Więc oszczędzam więcej i szybciej niż miałbym to robić sam.
5: Szkoda, że nie wiedziałam tego wcześniej.
7: Korzystaj z życia teraz, ale nie zapominaj o przyszłości. Dowiedz się więcej na mojeppk.pl.
8: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie ogórki gruntowe teraz aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A kawa Dallmayr Home Barista w ziarnach teraz aż 40% taniej. To jedynie 47,99 za kilogram. Oszczędzasz aż 32 zł. Najniższa cena z 30 dni 79,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
10: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
9: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.

0: Urodzinowa oferta Vectry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na vectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Vectra.
1: Mówisz?
0: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 13,49. Teraz 25% taniej. 9,99 za kilogram. I wszystkie konserwy rybne Nixe. Drugi tajemnik.

0: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: Po reklamie.
2: Czas najwyższy na fakty. Jest już 9. Ewa Kwaśny, Tomasz Staniszewski razem z nami.
3: Zapraszamy. Czy Polska 2050 poprze w drugiej turze wyborów prezydenta Krakowa Monikę Piątkowską?
4: Posłuchajcie, co na ten temat mówił Paweł Ślis w porannej rozmowie w RMF FM.
3: Jest efekt interwencji RMF FM w sprawie obecności rodziców wcześniaków na szpitalnych oddziałach.
4: Stanowisko w tej sprawie zajął krajowy konsultant w dziedzinie neonatologii.
5: Nie powinniśmy absolutnie rodziców z tych oddziałów wyganiać.
3: W faktach pytamy też studentów, czy są gotowi do nowego roku akademickiego.
4: Nikt nie prosił Polski 2050 o wsparcie Moniki Piątkowskiej w wyborach na prezydenta Krakowa. Tak w porannej rozmowie w RMF FM mówi Paweł Ślis, poseł Polski 2050.
3: W warszawskim studiu ponownie Tomasz Terlikowski. Tomku, czy ta partia jest gotowa do wsparcia kandydatki Koalicji Obywatelskiej i PSL-u?
6: Entuzjazmu dla tej kandydatury u posła nie dostrzegłem, ale oficjalnie Ślis nie mówi nie. Tyle, że nikt o wsparcie nie prosi.
7: Nikt nie zwrócił się do Polski 2050 ze strony Koalicji Obywatelskiej o pomoc tej kandydatce.
6: A jeśli premier zwróci się o pomoc, to jaka będzie odpowiedź Polski 2050?
7: Niech spróbuje. Ja czekam na telefon. Nie ma problemu. Zobaczymy. Będziemy rozmawiać.
6: Poseł Ślis może i czeka, ale na pytanie, na kogo on sam zagłosuje, nie chciał jasno odpowiedzieć.
7: Jeden z atrybutów tego głosowania to, że te wybory są tajne, więc
8: pan
7: redaktor pozwoli.
8: Pan jest politykiem, który jest w koalicji rządowej, której jeden z dwa podmioty wystawiły Monikę Piątkowską.
7: Jak pan redaktor trafnie zauważył, Polska 2050 nie wystawia Moniki Piątkowskiej.
8: Czyli może Łukasz Gibała.
7: Może Łukasz Gibała.
6: Poseł Ślis podkreślił też, że Gibała ma większe szanse na zwycięstwo.
3: Cała rozmowa do obejrzenia na rmf24.pl. Jest reakcja na informacje RMF FM o braku jasnych reguł dotyczących przebywania rodziców z wcześniakami na oddziałach neonatologii.
4: W faktach mówiliśmy o sygnale od was w sprawie jednego z warszawskich szpitali. Tam mama zgłosiła, że jej prawo do obecności obok wcześniaków jest ograniczane.
9: To nie powinno tak wyglądać, że w zależności od miejsca, od szpitala, mama może być albo nie może być.
3: Nasz reporter Michał Dobrowicz interweniował w tej sprawie u krajowego konsultanta w dziedzinie neonatologii. Michale, i co ustaliłeś?
10: Dzień dobry, jest jednoznaczna informacja dla rodziców wcześniaków. Mogą być obok dzieci w szpitalach, poza wyjątkowymi sytuacjami, gdy na przykład na oddziale trwa reanimacja. To potwierdza mi konsultant krajowy, profesor Tomasz Czapa, i deklaruje, że przypomni tę regułę w szpitalach w całej Polsce.
5: Rodzice jak najbardziej na oddziałach neonatologicznych mają absolutnie prawo domagać się tego, żeby tam przebywać. Na spotkaniach dla personelu jest to na liście zagadnień do załatwienia i na pewno się tym zajmiemy.
10: Te same zasady już dotyczą przebywania rodziców z dziećmi na szpitalnych OIOM-ach. W tej sprawie wydane zostały rekomendacje i taki dokument może trafić też na oddziały neonatologii. Na pewno będę to dalej sprawdzał.
3: Mówimy o faktach.
4: Samolot amerykańskich linii pasażerskich Delta Airlines zmierzający do Nowego Jorku lądował wczoraj awaryjnie na lotnisku w stolicy Portugalii. To drugi taki przypadek w ciągu zaledwie doby.
3: W niedzielę co najmniej 14 pasażerów samolotu Delty z Barcelony do Bostonu potrzebowało pomocy medycznej po awaryjnym lądowaniu w portugalskim Porto. Na pokładzie maszyny pojawił się dym.
4: W Wielkiej Brytanii głośno o Sir Ranulphie Finesie.
3: Rodzina i przyjaciele tego brytyjskiego odkrywcy twierdzą, że od miesięcy nie mogli go odwiedzić ani się z nim skontaktować.
4: Nie pojawiał się publicznie od 2 lat, mówi Gordon Reiner z Telegrafa. Była szwagierka w BBC, mówi, że nie wie, gdzie Fiennes przebywa. Pojawiły się oskarżenia, że 82-latek został przyjęty do kilku domów opieki pod przybranymi nazwiskami z powodu konfliktu rodzinnego z udziałem jego drugiej żony, Louise Millington Coates.
3: Ona nie odpowiedziała na zarzuty ani na prośby BBC o komentarz.
4: Fiennes został pierwszą osobą, która dotarła na biegun północny i biegun południowy drogą lądową i morską, a także pierwszym, który przemierzył całą Antarktydę piechotą. Jak wspominał, 5 odmrożonych palców nie zatrzymało go w drodze po kolejne rekordy. W maju 2009 roku w wieku 65 lat zdobył Mount Everest. Według Księgi Rekordów Guinnessa jest największym z żyjących odkrywców. Nie pojawiał się publicznie od prawie 2 lat po tym, jak przyznał się do diagnozy choroby Parkinsona.
3: W tym tygodniu na kampusy wracają studenci w akademikach, przeprowadzki.
1: Dużo jest wymiany meblami. Zeszyt ja mam jeden. Znam wiele osób, które mają mniej, więc ja już jestem gotowa.
11: Wy trochę tęsknicie za studiami? Czy to jest trochę tak, że można przez wakacje zatęsknić?
12: Moim zdaniem można.
13: Zależy za czym.
12: Za czym?
13: Za sesją już nie tęsknimy.
12: Nie, ale za ludźmi na pewno.
4: Ze studentkami Politechniki Gdańskiej rozmawiał nasz reporter Stanisław Pawłowski.
3: Fakty w RMF FM wracają o 10:00.
14: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
2: A za oknem piękna pogoda. A dzisiaj 29 września. Trzeba korzystać, prawda? Trzeba korzystać. Jak długo z nami zostanie to piękne jesienne słońce, powiemy wam w tej godzinie naszego porannego spotkania w radiu RMF 24. Ale wrócimy także do tego, co wydarzyło się w Sztokholmie. Oj, boli ta porażka polskiej reprezentacji 1-3. Mnóstwo słów krytyki wylało się i na naszych piłkarzy, i na naszego trenera. Czy ta krytyka usprawiedliwiona? Za chwilę powiem nam nasz gość, Rafał Sak z Eurosportu. Znowu.

0: 12 minut po godzinie 9, radio RMF 24. No, żebyśmy w takim tempie grali razem ze Szwedami wczoraj wieczorem, to kto wie, jakby się ten mecz skończył. A tak to się skończyło, wszyscy już wiecie doskonale. 1-3, bardzo boleśnie, niestety. Kolejna bolesna porażka kadry Jana Urbana. Mnóstwo krytyki wylało się i na piłkarzy, i na trenera, i wylewa się cały czas. Ciekaw jestem, czy nasz gość do tego grona krytyków się dołączy. Rafał Sak, Eurosport, razem z nami. Dzień dobry, Rafał.
1: Dzień dobry.
0: Też jesteś zniesmaczony tym, co widziałeś wczoraj?
1: I tak, i nie. Jestem zniesmaczony, bo Ligę Narodów, bo to, co teraz robi Jan Urban, oceniamy pod kątem progresu reprezentacji, pod kątem tego, w którą stronę idzie reprezentacja i czy faktycznie w poszczególnych formacjach, jak i cały zespół jest lepszy niż był wcześniej. A my porównujemy, no co oczywiste, samo się nasuwa, to spotkanie ze Szwedami do tego sprzed pół roku, z marca, kiedy przegraliśmy w barażach. No i tego kroku do przodu nie widać. Błędy są dokładnie takie same, a tutaj również są takie same. A więc całkiem nieźle gramy do przodu, fatalnie gramy w obronie. Nie wyciągnęliśmy wniosków, nie naprawiliśmy tego, co było złe. Fatalnie gramy, bronimy stałe fragmenty gry. No i tym Szwedzi nas rozpracowali. Pierwsza i druga bramka to są stałe fragmenty gry i w ten sposób podcinali nam skrzydła. Za pierwszym razem jeszcze się podnieśliśmy, bardzo fajnie zareagowaliśmy. Tu jest ten pozytyw, o którym mówiłem. Pół godziny pierwszej części spotkania graliśmy bardzo dobrze, bardzo fajnie, składnie rozgrywaliśmy ataki, stwarzaliśmy sobie sytuację. No i ten gol, bo naprawdę akcji, po której można bić brawo. No i ten jeszcze jeden plusik, o którym chciałbym powiedzieć, no to jest wprowadzenie jednak i znalezienie nowych zawodników. Oni się sprawdzili. Mateusz Żukowski jako zastępca Roberta Lewandowskiego, przynajmniej w pierwszych 45 minutach. No i przede wszystkim oczywiście Wiktor Nowak. To jest ta jasna postać tego dwumeczu, bo mówię też o Bośni i Hercegowinie.
0: Jasne, ale na pewno, Rafał, słyszałeś te wszystkie głosy, które również domagają się, a może dopytują, może w ten sposób, bo może jeszcze domagania takiego otwartego nie ma, jeśli chodzi o głowę Jana Urbana. Uważasz, że przedwcześnie?
1: Tak, uważam, że przedwcześnie możemy zmieniać tych selekcjonerów, możemy szukać, możemy wymieniać, ale też pamiętajmy, że Liga Narodów, no to jednak jest poligon doświadczalny. Tu wynik jest ważny, ale nie najważniejszy. Rotuje Jan Urban formacjami, najpierw z czterema obrońcami, potem z trzema, szuka nowych zawodników, wprowadza nowych zawodników z Robertem Lewandowskim, bez Roberta Lewandowskiego, szuka opcji także w środku pola. No więc no, pytanie, czy mamy kogoś lepszego, kto mógłby zastąpić Jana Urbana i kto by gwarantował natychmiastowy postęp, a idę o zakład, że nie mamy takiego człowieka, który by tam to zagwarantował. Więc no, są pozytywy. Jest druga połowa z Bośnią i Hercegowiną, jest te kilkadziesiąt minut ze Szwecją, natomiast no, absolutnie obrona to jest ten wielki, wielki minus, nad którym bezwzględnie trzeba pracować i dajmy Janowi Urbanowi jeszcze popracować, jeszcze poszukać, jeszcze uformować tą reprezentację, no przynajmniej do końca Ligi Narodów i wówczas osądźmy, co się wydarzyło.
0: Rafał, może to już tak jest, że po prostu musimy się troszkę przyzwyczaić, że ta nasza reprezentacja nie będzie grała tak jak w ćwierćfinale chociażby Mistrzostw Europy za Adama Nawałki, tylko trochę będziemy grali już na innym poziomie i być może ta Dywizja B Ligi Narodów to jest nasze miejsce, albo nawet pogranicze Dywizji B i Dywizji C, bo wygląda na to, że będziemy walczyli o utrzymanie w tej Dywizji B.
1: No tak, tak. Tutaj się absolutnie zgadzam. To, co było w pierwszych latach rozgrywania Ligi Narodów, kiedy byliśmy w Dywizji A, no to było zdecydowanie ponad stan. Mierzyliśmy się z ekipami z absolutnego topu. Tam była Belgia, tam była Portugalia, tam były inne naprawdę znakomite zespoły. No Dywizja B to jest nasze miejsce i tak jakbym powiedział, że jeszcze kilka lat temu to była poziom średni z jakimś tam dodatkiem, z bonusem nasza reprezentacja. Robert Lewandowski w absolutnie najwyższej formie. Jeden z najlepszych zawodników wówczas, napastników świata, kilku innych zawodników w najwyższej formie i grających w najlepszych klubach europejskich. Tak teraz, no niestety jesteśmy absolutnym średniakiem, a być może nawet średniakiem z minusem. Może po tej zmianie kadry, może przy formatowaniu kadry, może po znalezieniu zawodników, którzy mogą grać, młodych zawodników, którzy wejdą na wyższy poziom, może ustabilizujemy się na poziomie dywizji B, ale faktycznie zgadzam się, że chyba będziemy bić się o to, aby nie spaść z tej dywizji B, a nie o to, by awansować wyżej.
0: Robert Lewandowski nie zaczyna meczu w pierwszym składzie. Robert Lewandowski wchodzi dopiero w końcówce. Myślisz, że powinniśmy się już do tego przyzwyczajać? Czy to było tylko takie ryzykowne zagranie ze strony selekcjonera?
1: Myślę, że to było poszukiwanie opcji w miejsce Roberta Lewandowskiego, bo myślę, że wciąż to Robert jest tym pierwszym napastnikiem reprezentacji. Myślę, że Jan Urban jednak na niego by chciał stawiać w pierwszej kolejności. Natomiast musimy się przyzwyczaić, że albo Robert będzie jednak schodził około 60-70 minuty, albo od czasu do czasu też wejdzie na boisko w drugiej części spotkania. I to też ze względu na grę reprezentacji, bo musimy szukać opcji w zamian za Roberta Lewandowskiego, ale też ze względu na jego, no nie oszukujmy się, wiek i zdrowie, no bo nie będzie w stanie po 90 minut zasuwać na boisku, a też w niektórych spotkaniach po prostu gra Roberta Lewandowskiego nie będzie na odpowiednim poziomie, na odpowiedniej intensywności przede wszystkim, aby coś dać więcej reprezentacji. Wciąż to jest napastnik absolutnie wybitny w polu karnym, ale już niekoniecznie z tym tempem i szybkością rozgrywania akcji.
0: Z Rumunią na Narodowym trzeba będzie wygrać. Liczymy na to pierwsze zwycięstwo w tym sezonie w Lidze Narodów. Na razie remis i porażka ze Szwecją. Rafał Sak, Eurosport, razem z nami w Radiu RMF24. Pięknie dziękujemy, Rafał, za spotkanie.

22 minuty po godzinie 9. Zostajemy jeszcze w świecie piłkarskim, w świecie sławnych piłkarzy zostajemy, może tak. To nie jest wcale takie łatwe życie, jak się okazuje. Gdybym miał wybierać między życiem, jakie prowadzę dziś,

0: 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
1: Jestem w Toyota Centrum Wrocław przy Klecińskiej 155, gdzie trwa wielka letnia wyprzedaż. Tylko u nas. Gdy kupujesz nową Toyotę, zyskujesz dodatkowy rabat. Wybierasz samochód używany? Otrzymujesz drugi komplet opon. A jeśli odwiedzasz nasz serwis, czeka na ciebie voucher na usługi. Wielka letnia wyprzedaż. Ty wybierasz, co zyskujesz. Sprawdź szczegóły na wyprzedaże.toyota.pl lub odwiedź Toyota Centrum Wrocław przy Klecińskiej 155. Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Winogrona Ciemny Luzem, cena przed obniżką 9,99. Teraz 40% taniej. 5,99 za kilogram. A awokado zielone z kuponem Lidl Plus. Jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
3: Czas na fakty RMF FM 15.30. Anna Wachowska.
4: 3 osoby zostały ranne w wypadku na drodze krajowej numer 57 na Mazowszu. W pobliżu Przemiarowa między Makowem Mazowieckim a Połutuskiem po zderzeniu 3 samochodów osobowych obowiązuje ruch wahadłowy. Poważne utrudnienia w kursowaniu tramwajów na warszawskiej Pradze. Po tragicznym wypadku na torach na Targowej składy nie kursują między Dworcem Wileńskim i Aleją Zieleniecką. Jeździ autobusowa komunikacja zastępcza. Maksymalnie 200 tysięcy osób ma w przyszłym roku trafić na ćwiczenia wojskowe. To tyle samo, co w tym roku. Zwiększa się natomiast limit przyjęć do zawodowej służby wojskowej i wynosić ma 20 tysięcy. Dziennikarz RMF FM Krzysztof Zasada zapoznał się z projektem rozporządzenia w tej sprawie. Krzysztofie, jakie jest uzasadnienie zwiększenia przyjęć do zawodowego wojska?
5: Chodzi o uzupełnienie kadr w jednostkach wojskowych w związku z ich rozbudową. Mowa głównie o skompletowaniu załóg nowo wprowadzanego do armii sprzętu i uzbrojenia. W tym roku rząd zwiększy limit przyjęć do zawodowej służby o 3,5 tysiąca w porównaniu z zeszłym rokiem. Zmniejszają się natomiast limity dotyczące aktywnej rezerwy o prawie 3 tysiące osób, a wojsk terytorialnych o 4 tysiące.
4: Hiszpan Alejandro Davidowicz Fokina, triumfatorem turnieju tenisowego ATP w chińskim Chengdu. Pokonał on w finale Huberta Hurkacza 6-4, 7-6. Na zwycięstwo w zawodach cyklu ATP Polak czeka już ponad 2 lata.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
7: Dzień dobry, przy mikrofonie Daniel Chawrylania. Sprawdźmy, co po południu dzieje się we Wrocławiu. Jak już wiecie z faktów RMF 24 Wrocław, program Bezpieczny Wrocław wkracza do szkół podstawowych. Już od października 7 i 8 klasiści rozpoczną praktyczne zajęcia z reagowania na wypadek zagrożenia. Czego dokładnie się nauczą? Zapytaliśmy o to Bartłomieja Bajaka, dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Urzędzie Miejskim Wrocławia.
8: Przede wszystkim przygotowania i rozpoznawania zagrożeń, tego w jaki sposób interpretować zagrożenia, w jaki sposób przygotować się do ewentualnej ewakuacji, do zareagowania w sytuacji powodziowej, w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa zewnętrznego, bezpośredniego, udzielania pierwszej pomocy, reagowania w takich sytuacjach.
7: Równolegle kontynuowane będą zajęcia w szkołach ponadpodstawowych, gdzie do tej pory udało się przeszkolić ponad 2800 uczniów i nauczycieli. Pozostajemy jeszcze w temacie wrocławskich uczniów. 421 z nich otrzymało w tym roku stypendia samorządu Wrocławia w ramach wrocławskiego programu wspierania uzdolnionych Promovere Talenta. To rekordowa edycja ze względu na ilość stypendystów, jak również ze względu na kwotę, jaką na ten cel przeznaczyło miasto. A mówimy o ponad milionie złotych. Wśród laureatów 350 uczniów otrzymało stypendia za wybitne osiągnięcia w nauce. Wyróżniono także 58 laureatów ogólnopolskich olimpiad i 13 zwycięzców szkolnego Nobla. Stypendia w wysokości od 200 do 450 zł miesięcznie będą wypłacane przez 10 miesięcy. Stypendystom gratulujemy.
9: Takie są fakty prosto z Wrocławia.
7: Zawsze gotowi, zawsze blisko. Hasło terytorialsów na Dolnym Śląsku jest już dobrze znane, bo wielokrotnie wspierali mieszkańców Wrocławia i całego regionu w sytuacjach kryzysowych. Właśnie obchodzili swoje święto, więc w dzisiejszym programie Wrocławski Wieczór będziemy gościli dowódcę 16. Dolnośląskiej Brygady Obrony Terytorialnej, pułkownika Edwarda Chyłę. Nasz gość mówi, że jego brygada jest już w pełni gotowa do działania, ale najważniejsze wyzwanie na najbliższą przyszłość jest jedno.
10: Dla mnie najważniejsze na chwilę obecną jest rozwój potencjału

0: korzystania bezzałogowych statków powietrznych, popularnie zwanych dronami. W tej chwili jesteśmy po etapie przyjęcia kilkudziesięciu takich statków na wyposażenie brygady. Kończymy szkolenie, no i teraz będziemy chcieli operacjonalizować ich użycie w ramach kompanii czy też plutonów lekkiej piechoty. Głównie będziemy rozwijać zdolności rozpoznania pola walki.
1: O zadaniach, szkoleniu i planach na przyszłość 16. Dolnośląskiej Brygady Obrony Terytorialnej we Wrocławiu Maciej Sas będzie po godzinie 21 rozmawiał na naszej antenie z pułkownikiem Edwardem Chyłą. A my słyszymy się ponownie za niecałą godzinę w kolejnych popołudniowych faktach RMF 24 Wrocław. Bądźcie z nami.

0: Za 22 minuty będzie 16. Nowe fakty RMF FM. U nas jeszcze więcej informacji, ale nie tylko informujemy. Czasami interweniujemy w waszych sprawach w radiu RMF 24. No i takie pytanie się pojawiło. Czy w sytuacji, kiedy pracownik dostaje alert RCB ostrzegający przed atakiem z powietrza, może nie iść do pracy? Takie pytanie zadaliśmy Ministerstwu Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. No, nie przypuszczacie, z jakiego powodu. Chodzi o coraz częstsze sytuacje, z jakimi borykają się mieszkańcy Lubelszczyzny, Podkarpacia, którzy otrzymują alarmujące SMS-y na swoje telefony. No i w tej sprawie pytała nasze władze nasza reporterka Magdalena Greiner.
1: Tak jest.
0: Witamy serdecznie, Magdaleno. Reporterka RMF FM w radiu RMF 24. Magdo, co dokładnie jest przesłanym do ciebie stanowisku resortu w tej sprawie? Przytocz te słowa.
1: Dobrze, no to podzielmy na takie dwie części. Najpierw sytuacja dosyć częsta, czyli pracownik otrzymuje alert jeszcze przed pracą, często we własnym łóżku, no bo wiemy, że nasze lotnictwo regularnie operuje jeszcze przed świtem, a więc wiele osób jeszcze nie rozpoczęło swojego dnia pracy.
0: Jest
1: no
0: w pieleszach jeszcze, tak, domowych.
1: I rozbudzony tym SMS-em, który mu tam rozbłyskuje przy łóżku. No i jeśli dowie się z takiej wiadomości, że jest zagrożenie atakiem z powietrza i konieczność udania w bezpieczne miejsce, stosowania do poleceń lokalnych służb, oczekując dalszych komunikatów, a tak właśnie brzmią te najbardziej alarmujące SMS-y, tak, no to powinien niezwłocznie zawiadomić pracodawcę o przyczynie swojej nieobecności. Pracodawca powinien natomiast taką nieobecność usprawiedliwić, ale niestety, uwaga, nie ma obowiązku wypłaty wynagrodzenia za taki czas. Może wypłacić pieniądze, ale nie musi tego robić.
0: No wiadomo, czas to pieniądz. A jeśli pracownik otrzymałby taki alert RCB już w pracy, to co?
1: No to wtedy pozostaje w dyspozycji pracodawcy albo w zakładzie pracy, albo w innym miejscu wyznaczonym przez pracodawcę, więc na przykład na tak zwanym home office, bo dotyczy to też pracy świadczonej w trybie zdalnym.
0: Tak.
1: I wtedy taką sytuację można traktować jako bezpośrednie zagrożenia zdrowia lub życia pracownika. I
0: tak można to zdefiniować, tak? Mhm.
1: Dokładnie tak, tak to prawnie się nazywa. Może skorzystać z prawa powstrzymania się od wykonywania pracy, zawiadamiając o tym oczywiście niezwłocznie swojego przełożonego. No i w tej sytuacji przysługuje wynagrodzenie za pracę.
0: Czyli tu są pieniążki, tak.
1: Tu są i nie ma co do tego żadnej wątpliwości. I natomiast jeżeli zagrożenie ustanie, czyli dostaniemy ten alert, który odwołuje zagrożenie, pracownik natychmiast powinien wrócić do wykonywania swoich służbowych obowiązków. No i pracownicy oczywiście, jeżeli mają tu wątpliwości i chcieliby dopytać, zawsze mogą skorzystać z porad prawnych, jak ich bezpłatnie, również telefoniczny, nie, więc nie trzeba nigdzie się wybierać. Udziela Państwowa Inspekcja Pracy. No, w przypadku sporu z pracodawcą zawsze można szukać rozstrzygnięcia w sądzie, chociaż to ta najmniej przyjemna i najdłuższa droga, więc lepiej jednak się jakoś porozumieć.
0: Sąd. A co wy o tym sądzicie? O tym, o czym mówiła przed chwileczką Magdalena Greinert? Napiszcie do nas SMS 3322 radio@rmf24.pl albo do mnie bezpośrednio bogdan.zalewski@rmf.fm. Bardzo dziękujemy, Magdaleno.
1: Dziękuję pięknie. Bezpiecznego dnia.
0: Dziękujemy wzajemnie. No i jak najmniej w ogóle tych alertów RCB, żeby nie było ataków. O!

No, zgodnie z faktami powiedziałem, że Hubert Hurkacz przegrał finał turnieju ATP w chińskim Chengdu z Hiszpanem. Przypomnę, lepszy od Polaka był Alejandro Dawidowicz Fokina. No, zgodnie z faktami tak powiedziałem. No i słuchajcie, od razu wywołałem protest. A to nie można powiedzieć, że był drugi? A nie, że od razu, że przegrał? Pełna zgoda. Bardzo dziękuję za ten SMS. Wspomniałem, że był drugi, ale powiedziałem to w drugiej kolejności. A powinienem w pierwszej. Dziękuję serdecznie za wszystkie wasze komentarze. Kontakt i konkret to jest Radio RMF 24. Spędzamy razem popołudnie. Za 15 minut godzina 16, więc za 15 minut o 4 punktualnie będą fakty RMF FM. Ale powtórzę to, nie zasypiamy gruszek w popiele, cały czas śledzimy najnowsze doniesienia. No i mamy jeszcze więcej informacji. Tutaj bardzo ciekawa informacja ze wschodu, słuchajcie. 51-letnia mieszkanka kraju zabajkalskiego na Syberii została skazana przez sąd wojskowy w Rosji na 24 lata kolonii karnej za zdradę stanu. Poinformował o tym rosyjski niezależny portal Mediazona. Według sądu Jekaterina Małowieczkina na początku zeszłego roku wstąpiła do działającego w ramach Sił Zbrojnych Ukrainy Legionu Wolność Rosji. No, Wolność Rosji. Uznanego w Rosji za organizację terrorystyczną. Początkowo rozlepiała w swoim regionie antyrządowe ulotki, po czym zgodziła się zorganizować zamach na kolei w kraju zabajkalskim. Jak podano, obiecano jej za to wynagrodzenie w wysokości 8 000 dolarów. Do eksplozji doszło. Doszło 24 sierpnia ubiegłego roku. W jej wyniku zniszczone zostały dwa żelbetowe podkłady kolejowe i uszkodzeniu uległ wagon. Oprócz kary pozbawienia wolności wymierzono jej grzywnę w wysokości 350 tysięcy rubli. Jakbyście chcieli zapytać, to od razu przeliczę. To jest około 16 tysięcy złotych. No, gruba sumka. Federalna Służba Bezpieczeństwa poinformowała o zatrzymaniu kobiety we wrześniu ubiegłego roku. Mediazona, tutaj czytam, poinformowała także o jeszcze jednym wyroku. Mieszkaniec Petersburga został skazany na 6 lat pozbawienia wolności za udostępnienie na platformach społecznościowych 3 postów ukraińskiej agencji Unian o cywilnych ofiarach wojny. Uznano go za winnego, zacytuję wam, rozpowszechniania fejków na temat wojny w Ukrainie z motywów politycznej nienawiści. Jak widzimy, trwa wojna, ta wojna ma różne płaszczyzny, także tę platformę informacyjną. Tu Radio RMF 24. Bądźmy razem.

0: Rozmowa o 7 w radiu RMF 24.
1: I sprawy, którymi żyjemy od samego rana.
2: Pan prezydent Karol Nawrocki wielokrotnie już w mojej ocenie, jeśli chodzi o prowadzenie polityki zagranicznej, złamał konstytucję. To nie chodzi tylko o jedno wystąpienie w Nowym Jorku, ale też o kwestie związane z odmową podpisania nominacji ambasadorskich.
0: Rozmowa o 7 w radiu RMF 24. Piotr Salak i czołowi politycy oraz eksperci w kraju. Już jutro.
3: Ogłoszenie RMF 24.

0: Zapraszamy na 29. urodziny Carrefoura.
1: Chcesz podróżować pociągami bez ograniczeń? Kup dolnośląski bilet weekendowy za 59 zł i w drogę. Bilet jest ważny w pociągach kolei dolnośląskich i Polregio od 18 w piątek do 6 rano w poniedziałek. Tarpacz, Brzeg czy Zielona Góra to zaledwie kilka propozycji. Dolnośląski bilet weekendowy. Tanio, komfortowo i dokąd chcesz. Więcej na stronie kolejedolnośląskie.pl.
2: Ta huśtawka pamięta jeszcze czasy mojego dzieciństwa.
3: To zagłosuj we wrocławskim budżecie obywatelskim i wybierz nowy plac zabaw.
2: W tym roku do wydania rekordowe 39 milionów złotych.
3: Ty wiesz najlepiej, czego brakuje w twojej okolicy.
2: Nie zagłosujesz? To zdecydują inni. Oddaj głos do 12 października na www.wrocław.pl/WBO.
4: Jesień sprzyja odpoczynkowi. To dobry czas, by zadbać o dobry sen. Odwiedź Giant Meble Wrocław i poznaj ofertę materacy, łóżek oraz wygodnych wypoczynków. Rozejrzyj się już teraz i przygotuj na nadchodzący sezon zakupowy. Giant Meble Wrocław, Aleja Bricknera 32. Znajdź swój komfort.
5: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
6: No ja. Właśnie otwieram firmę.
5: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
6: To tak się da?
5: No ba.
7: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
8: Szukasz opon? Kup je taniej na Allegro. Nowe markowe ekonomiczne premium do każdego samochodu. Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
9: Dzień dobry. Gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
10: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
11: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zapytaj ekspertów o finansowanie bez prowizji i pakiet usług dla przedsiębiorców. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Oferta specjalna dla małych i średnich firm. Ważna do 31 grudnia 2026 roku. Przyznanie finansowania zależy od oceny zdolności kredytowej firmy. BNP Paribas Bank Polska S.A. Materiał nie jest ofertą.
12: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
13: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
12: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
13: Uff, jest dla mnie ratunek.
12: Tak.
13: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
14: Zdrowit.
15: Po reklamie.
16: Agnieszka Pietrzak i Tomasz Weryński już przygotowani do przedstawienia kolejnej porcji informacji w Radiu RMF 24. Fakty RMF FM, godzina 16. Bogdan Zarewski, dziękuję za uwagę.
17: Potwierdzamy, zapraszamy.
18: Trudne wtorkowe popołudnie na torach i drogach.
17: Paraliż w Gdańsku, na wylotówce na obwodnicę Trójmiasta.
18: Awarie na kolejowej trasie Warszawa-Wileńska-Zielonka.
17: Po artykułach szkolnych bożonarodzeniowe ozdoby.
18: Sklepy już oznajmiają zbliżające się grudniowe święta.
19: Oj mój Boże, nie chcę, żeby święta się zbliżały.
17: A my chcemy was zapytać.
18: Kiedy czujecie zbliżające się święta. Paraliż drogowy przy rondzie de la Salle w Gdańsku. W pobliżu uszkodzona została magistrala gazowa.
17: Na miejscu jest nasz trójmiejski reporter Stanisław Pawłowski. Witamy cię, Staszku.
20: Dzień dobry.
17: Opisz nam, co tam się dzieje.
20: Całkowicie wstrzymany jest ruch ulicą Potokową między Moreną a Niedźwiednikiem. Na rondzie de la Salle strażacy rozstawili straszacze i tworzą z nich ściany wody, a na miejsce dojechało już pogotowie gazowe. Nie można zjechać z górnego odcinka słowackiego w kierunku Wrzeszcza. Powstał tam kilkukilometrowy korek, a kierowcy są zawracani z powrotem na obwodnicę Trójmiasta. W przeciwną stronę tworzą się również zatory. W kierunku obwodnicy ciągnie się już korek przez Wrzeszcz po ulicę Chynka na Zaspie. Tu powolny przejazd jest możliwy, policja kieruje ruchem. Do uszkodzenia magistrali doszło podczas prowadzenia w tym miejscu prac budowlanych. Mieszkańcy potwierdzają mi, że jeszcze przed chwilą wyczuwalny to był silny swąd gazu. Z ronda de la Salle, Stanisław Pawłowski.
17: Opóźnione 24 pociągi.
18: Odwołane 22 składy.
17: Są problemy na torach między Warszawą Wileńską a Zielonką.
18: Uszkodzony został kabel urządzeń sterowania ruchem i przejazdy trzeba zapowiadać telefonicznie.
14: Usunięcie awarii może potrwać jeszcze kilka godzin. Podróżnych prosimy o korzystanie z portalu pasażera.
17: Radzi Anna Znajewska-Pawluk ze spółki PKP PLK.
15: Fakty sprzed chwili.
17: 13-latek, który planował zamach w szkole podstawowej, trafi do ośrodka szkolno-wychowawczego.
18: Takie jest postanowienie Sądu Rejonowego w Wąbrzeźnie w Kujawsko-Pomorskim.
17: Na razie nastolatek przebywa w policyjnej izbie dziecka.
18: Przypomnijmy, wczoraj policjanci zatrzymali go w jego domu po informacji od zagranicznych partnerów, że nastolatek planuje atak w szkole z udziałem noża.
17: Podczas przesłuchania chłopak przyznał się do planów zamachu.
18: W Światowym Dniu Serca smutna statystyka.
17: Każdego roku w Polsce z powodu chorób układu sercowo-naczyniowego umiera prawie 180 tysięcy osób.
18: Ten ważny organ będzie tematem środowego cyklu Twoje zdrowie w faktach RMF FM.
17: Nasza reporterka Anna Kropaczek już po rozmowie z kardiologiem. Co szkodzi naszym sercom, Aniu?
21: Złe nawyki żywieniowe, palenie papierosów, które warto rzucić w każdym momencie, i brak ruchu. Regularna aktywność fizyczna ma ogromne znaczenie.
22: Wytyczne WHO mówią 5 razy w tygodniu po 30 minut, ale jakakolwiek ilość wysiłku takiego umiarkowanej intensywności będzie dla nas korzystna.
21: Mówi profesor Maciej Wybraniec, kierujący oddziałem intensywnego nadzoru kardiologicznego w Górnośląskim Centrum Medycznym w Katowicach-Ochojcu. Jutro kardiolog odpowie na Wasze pytania podczas dyżuru telefonicznego.
18: Nawet ponad 60 tysięcy złotych za sylwestrowy wypoczynek pod Tatrami?
17: Niewyobrażalnie wysokie kwoty pokazują niektóre portale rezerwacyjne.
18: To nie są prawdziwe ceny, wyjaśnia Karol Wagner z Tatrzańskiej Izby Gospodarczej.
17: To próba uniknięcia monopolistycznych praktyk portali, które pobierają duże prowizje i karzą obiekty hotelarskie za wynajmowanie poza ich systemem.
23: I żeby nie doprowadzić do tego sposobu ukarania, no to wystawiamy jeden pokój za 50 tysięcy, który jest warty 2 tysiące. Troszkę oszukując algorytmy, my walczymy o swoje i o dobrostan, a także mijamy pośrednika, kierując konsumenta usługi turystycznej bezpośrednio do zakupu usługi hotelowej u danego jego producenta. Jest to manewr wymijający monopolistyczne praktyki pośrednika.
18: O manewrze wymijającym usłyszał nasz zakopiański reporter Maciej Połachicki.
17: A my w popołudniowych faktach RMF FM dziś wyprzedzające pytanie zadajemy.
18: Kiedy czujecie, że zbliżają się wspomniany Sylwester, czy nieco wcześniejsze Boże Narodzenie?
19: O mój Boże, nie chcę, żeby święta się zbliżały. Wolę, żeby jeszcze to lato chwilę z nami zostało, zanim ta jesień się pojawi z nami.
24: No, bo jeszcze piękna pogoda, ale no w sklepach już naprawdę widać.
19: Już widać. Wszędzie zaczynają się te dekoracje pojawiać.
17: Przyznała mieszkanka Szczecina, z którą rozmawiała nasza reporterka Anna Pałomer.
18: No, ciekawe, robicie już bożonarodzeniowe zakupy?
17: Co sądzicie o dekoracjach i artykułach grudniowych świąt pojawiających się w sklepach 3 miesiące wcześniej?
18: No właśnie, napiszcie do nas na adres fakty@rmf.fm.
25: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
26: Wieczorem we Wrocławiu wciąż będzie pogodnie, a termometry wskażą okolice 14 kreski. Ciśnienie atmosferyczne pozostanie bardzo wysokie. Jutro rano będzie słonecznie, ale zimno, bo temperatura odczuwalna wyniesie mniej więcej 5 stopni Celsjusza. Po południu zrobi się cieplej, ale zachmurzenie najprawdopodobniej wzrośnie.
27: Radio RMF 24 i Marek Łabno. Witajcie w kolejnym Lekarzu Dyżurnym. Dzisiaj dowiecie się, jak czytać etykiety na produktach w sklepie, abyście wybierali jak najzdrowsze produkty. Spróbuję poszukać dla Was sprytnie poukrywanego w żywności cukru. Opowiem Wam o konserwantach, a moim gościem będzie doktor inżynier Katarzyna Petka, technolog żywności i dietetyk z Wydziału Technologii i Żywności Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Jesteśmy razem do 17.

0: Lekarz Marek Łabno i nasze cotygodniowe spotkanie o zdrowiu. Cześć! Powiedzcie szczerze, czy zawsze dokładnie sprawdzacie, co jecie lub pijecie? Byłoby wspaniale tak robić. Weryfikować dosłownie każdy jeden produkt, porównywać kilka podobnych i wybierać ten najwartościowszy. Ale po pierwsze, nie macie na to czasu. A po drugie, na co macie właściwie zwrócić uwagę? Muszę was dzisiaj poprosić o to, żebyście mimo wszystko zaglądali na etykiety produktów. Na przykład firmy produkujące żywność chyba przeczuwają, że nie zawsze sprawdzamy, co jest dokładnie pod maską. Wystarczy nazwać coś eko albo natural i już jest duża szansa, że kupicie ten produkt. Psychologowie opisują coś, co nazwali efektem Health Halo. Brzmi skomplikowanie, ale działa bardzo prosto. Pokrótce chodzi o to, że właśnie dopisek eko, natural albo coś w tym stylu powoduje w nas realne zwiększenie chęci zakupu danego produktu. Robiono nawet badanie, w którym wzięło udział ponad 2000 osób i okazało się, że samo słowo naturalny zwiększało ocenę produktu i zaufanie do całej marki. A jakie jest inne, ulubione słowo współczesnego świata? Oczywiście fit. Każdy musi być fit. Obojętnie, człowiek czy produkt. Słowo fit samo w sobie niewiele mówi. Produkt może mieć mniej cukru, ale więcej tłuszczu. Może mieć mniej tłuszczu, ale więcej substancji słodzących. Może mieć dużo białka, ale jednocześnie być mocno przetworzonym produktem. Protein też nie oznacza od razu turbo zdrowe. Jeśli produkt ma więcej białka, po angielsku protein, to po prostu ma więcej białka. Cała reszta składu nadal ma znaczenie. Zanim przejdę dalej, to opowiem wam, co wydarzyło się ostatnio ciekawego w moim gabinecie. Kiedy układałem ostatnio dietę otyłemu chłopcu, jego mama i samo dziecko byli mocno zaskoczeni, kiedy liczyliśmy, w ilu produktach przez nich zjadanych znajduje się cukier. Nikogo już nie zaskoczę, kiedy powiem, że w wielu. Natomiast szczególnie złudnym sformułowaniem, na które złapała się właśnie ta rodzina, było hasło na opakowaniu jakiegoś serka bez dodatku cukru. A dlaczego złudnym? Bo sam ten tekst nie oznacza, że produkt całkowicie nie zawiera cukrów. Bo możecie mieć jedzenie, które naturalnie zawiera cukry, na przykład pochodzące z owoców czy z mleka. Bez dodatku cukru oznacza coś zupełnie innego niż absolutnie bez jednego grama cukru. To teraz co z hasłem bez GMO? Tutaj warto zachować proporcje. Dla części konsumentów to ważna informacja światopoglądowa czy zakupowa, ale znowu samo hasło bez GMO to nie sygnał, że chleb, jogurt czy wędlina ma lepszą wartość odżywczą, mniej kalorii czy mniej cukru. Dokładnie tak samo działa wiele innych komunikatów marketingowych. Bez glutenu, bez laktozy, bez konserwantów, bio, eco, light, co chcecie. Jeżeli nie macie potrzeby unikania konkretnego składnika, to jego brak nie musi oznaczać żadnej dodatkowej korzyści zdrowotnej. Wiecie, chodzi mi tutaj o gluten, przykładowo. No dobra, już wiecie, że nie wszystko, co napisano wielkimi literami z przodu opakowania, musi być prawdą o wartości produktu. Uwaga, odwracam opakowanie. Co czytać najpierw? Skład czy tabelę wartości odżywczych? Czy pierwsze trzy składniki naprawdę mówią nam większość konkretnych informacji o produkcie? I czy naprawdę trzeba się bać każdego E? Bądźcie blisko radia RMF24.
1: RMF24 Wrocław. Jeszcze więcej informacji.

0: Marek Łabno, czyli wasz lekarz dyżurny. Cały czas dzisiaj w radiu RMF24 czytamy etykiety na produktach. Pomoże mi w tym doktor inżynier Katarzyna Petka, technolog żywności i dietetyk z Wydziału Technologii Żywności Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Bardzo serdecznie witam.
1: Dzień dobry.
0: To jak to jest z tymi czy i które ewentualnie rzeczywiście powinny budzić uzasadnione kontrowersje?
1: Ja zaczęłabym od tego, żeby trochę odczarować to samo znaczenie E, bo ono przez lata zaczęło funkcjonować w takiej świadomości konsumentów prawie jak taki znak ostrzegawczy, a tak naprawdę numer E nie oznacza uwaga, to od razu jest substancja szkodliwa. To jest przede wszystkim po prostu system identyfikacji dodatków do żywności, który ma zastosowanie w Unii Europejskiej. No i tak naprawdę, żeby ten dodatek mógł być stosowany w żywności, musi się znaleźć na tej pozytywnej liście, a jego zastosowanie jest określony dla konkretnych kategorii produktów i konkretnych warunków, bo tak naprawdę tutaj musimy wziąć pod uwagę właśnie bezpieczeństwo, istnienie też uzasadnionej potrzeby technologicznej. Czyli tak naprawdę te dodatki E, one nie są dodawane do żywności tylko i wyłącznie dlatego, bo producent by chciał, tylko ma to być uzasadnione właśnie technologicznie produkcyjne. No i oczywiście musi być to uzasadnione też tym, że takie zastosowanie tego dodatku nie będzie wprowadzało konsumenta w żaden w błąd. Bardzo ważne tutaj jest też to, że pod tymi numerami E kryją się substancje, które konsument w sumie często postrzega jako całkowicie naturalne i nieszkodliwe. I chociażby E300, bardzo popularny E na naszych etykietach, to jest po prostu kwas askorbinowy, czyli witamina C. Kolejnym przykładem będzie E440, czyli chociażby pektyny, które naturalnie występują chociażby w owocach, czy to cytrusowych, czy to jabłkach i są wykorzystywane przy produkcji dżemów. Takie E322 to będą lecytyny pozyskowane z soi, czy z nasion oleistych, jak słonecznika chociażby, czyli po prostu potoczny emulgator, który znajdziemy chociażby w tabliczce czekolady. Czyli można by powiedzieć, że jeżeli ktoś mówi, że ja nie wiem niczego E z E, to tak naprawdę boi się oznaczenia, a nie konkretnych substancji. Natomiast to wszystko też absolutnie nie znaczy, że te wszystkie dodatki są identyczne i że wokół żadnego z nich nie ma jakiejś tam naukowej dyskusji, bo są substancje, które siłą rzeczy będą wymagały takiej większej uwagi i wtedy rozmawiamy o konkretnym przypadku tego właśnie magicznego E, a nie o jednej wielkiej grupie. I takim przykładem będą chociażby azotyny i azotany, czyli E z numerem 249 do 252. One są stosowane głównie w przetworach mięsnych. I tutaj mamy ten przykład, gdzie mamy taką korzyść technologiczną, ale też i to pewne potencjalne ryzyko. Bo azotyny wykorzystujemy w procesie peklowania mięsa, bo one wpływają na trwałość, na charakterystyczną barwę tego produktu mięsnego, ale co bardziej istotne dla nas, one pozwalają ograniczać rozwój niektórych niebezpiecznych drobnoustrojów, w tym chociażby Clostridium botulinum, tak? Czyli tej bakterii, która wytwarza toksynę botulinową, jedną z najsilniejszych neurotoksyn, która no, jest dla nas bardzo groźna. Mhm.
0: A opowiedzmy jeszcze o długości listy składników. Czy absolutnie w każdym przypadku jest zawsze tak, że bardzo długa lista składników oznacza gorszy produkt, a taki produkt na półce sklepowej, który ma tylko trzy substancje w sobie, w składzie, trzy składniki, jest na pewno dużo zdrowszy?
1: Nie. I myślę, że to jest taki jeden z najbardziej utrwalonych mitów związanych z czytaniem etykiet, bo bardzo często właśnie będziemy słyszeć, że kupuj tylko produkty z krótką, na przykład, nie wiem, 3 lub 5 listą tych składników. Tylko dlaczego 3 albo dlaczego 5 tak naprawdę? Dlaczego nie 4, nie 8, prawda? Możemy sobie wyobrazić, że robimy sobie w domu musli, takie nasze zwykłe musli, tak? Czyli mamy płatki owsiane, płatki żytnie, migdały, orzechy włoskie, pestki dyni, słonecznik i co tam jeszcze. Już mam na policzyłam, że już mam 6 i plus, czyli więcej, tak? Czy ten produkt staje się gorszy dlatego, że ma kilkanaście składników? Oczywiście, że nie, bo po prostu kwestia tego, jaki to jest produkt. Więc liczba składników nie powie nam, jaka jest wartość odżywcza takiego produktu, bo tak naprawdę co? Smalec ma jeden składnik, tak? Jest to tłuszcz wieprzowy. A tutaj wartościowo już patrzymy na to zupełnie inaczej. Więc ja im krótsza lista składników może niekoniecznie zawsze będzie znaczyła, że produkt jest zdrowszy.
0: Chyba wracamy do punktu wyjścia, czyli do ilości takiej bezwzględnej, prawda? W gramaturze ile tego składnika jest w tym produkcie?
1: Oczywiście. Czyli jeżeli produkt zaczyna nam się na pierwszym miejscu od cukru, to zastanowiłabym się, o ile to nie jest cukier kryształ, tak? Czy ten produkt jest w cudzysłowie zdrowy, czy też nie, prawda? Więc to kwestia ilości.
0: Teraz robimy króciutką pauzę, posłuchajcie muzyki, a już za chwilkę wracamy do naszego tematu. A przypominam, dzisiaj czytamy etykiety na różnych produktach. Moim gościem jest doktor inżynier Katarzyna Petka. Zostańcie z nami.
2: Tu RMF 24 Wrocław. Jeszcze więcej informacji.

0: Ogłoszenie RMF24.
1: Świat zmienia się z minuty na minutę.
2: The German government has identified Russia as behind an attempt to attack cargo planes at Leipzig Halle Airport.
3: We've destroyed their nuclear program, we've destroyed their conventional military.
1: Przegląd zagraniczny w radiu RMF24. Andrzej Kochut i jego goście omawiają najważniejsze wydarzenia na arenie międzynarodowej. W każdą sobotę po 10:00.
0: Ogłoszenie RMF24.

0: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
1: Mówisz?
2: Masz.
0: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
0: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na

0: na witaj.pl/zestawy.
1: Orlen, z energią po rabaty.
2: Żować pociągami bez ograniczeń? Kup dolnośląski bilet weekendowy za 59 zł i w drogę. Bilet jest ważny w pociągach kolei dolnośląskich i Poleregio od 18 w piątek do 6 rano w poniedziałek. Karpacz, Brzeg czy Zielona Góra to zaledwie kilka propozycji. Dolnośląski bilet weekendowy. Tanio, komfortowo i dokąd chcesz. Więcej na stronie kolejedolnośląskie.pl.
3: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę?
4: Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
5: Kręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
6: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
7: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
8: Po reklamie.
9: Widzę 16.30, a to oznacza fakty w RMF FM.
10: Bombowiec strategiczny Tu-95MS rozbił się w obwodzie Amurskim na Dalekim Wschodzie Rosji. Zginęło 6 osób.
11: Według ukraińskiego portalu Militarnej samolot miał wykonywać przebazowanie na lotnisko Olenia w obwodzie Murmańskim na północy Rosji, skąd często prowadzone są ataki na terytorium Ukrainy.
10: Atak hakerski na sieć informatyczną Państwowej Uczelni Zawodowej w Suwałkach.
11: Wykradzione mogły zostać dane osobowe, w tym numery PESEL całej społeczności akademickiej, informuje rzecznik uczelni Dawid Harasim.
12: Tak naprawdę uczelnia czasowo straciła dostęp do baz danych, do sieci informatycznej, z której korzystają i studenci, i absolwenci, i pracownicy uczelni.
10: Uczelnia zaleca zastrzeżenie numeru PESEL i zmianę haseł do poczty i bankowości.
11: W niespełna pół godziny rozeszła się pierwsza transza warmińsko-mazurskich czeków turystycznych.
10: Zapewniają one dofinansowanie noclegów na terenie województwa.
11: Czeki dziś wygenerowane należy zrealizować od jutra do 18 października.
10: No a kolejny termin wydawania czeków to 20 października. Pora na fakty kulturalne RMF FM. Zaprasza Marlena Chudzio.
13: Dzień dobry.
11: Marleno, i wiemy, że na początek informacja ze stolicy.
13: Wieloletni dyrektor Teatru Powszechnego w Warszawie Krzysztof Rudziński został dziś odznaczony brązowym medalem Zasłużony Kulturze Gloria Artis. W tym teatrze był prawie 30 lat, w tym 16 lat jako dyrektor naczelny i artystyczny. Medal wręczył siedzibie teatru podsekretarz stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego Marek Krawczyk. Od spektakli, przez warsztaty edukacyjne i muzyczne, po zajęcia survivalowe. Nowochódzkie Centrum Kultury w Krakowie wchodzi w nowy sezon. W tym roku przygotowano kilkaset pozycji, w tym naukę tańca.
14: Uczymy, praktykujemy około kilkunastu zawsze technik tanecznych, poczynając od baletu, tańca klasycznego, poprzez taniec towarzyski, poprzez taniec współczesny, aż do tańca ludowego, bo tam także są zespoły ludowe.
13: Wymienia Zbigniew Grzyb, dyrektor Nowochódzkiego Centrum Kultury. W weekend ta instytucja zaprasza na drugą edycję krakowskiego festiwalu kryminału Crime. Na koniec informacja z pogranicza kultury i astronomii. Naukowcy postanowili uhonorować Józefa Ignacego Kraszewskiego i nazwać jego imieniem planetoidę. Pisarz XIX wieku zasłynął jako niezwykle płodny twórca. Stworzył ponad 200 powieści oraz kilkaset nowel i opowiadań. Do najbardziej znanych należy powieść Stara baśń.
15: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
16: Pora na popołudniowe fakty z Wrocławia. Daniel Hawrylenia, witam ponownie. Kierowcy są zadowoleni, ale okoliczni mieszkańcy narzekają na hałas. Jak już wiecie z faktów RMF

0: M24 Wrocław ruszył remont Alei Hallera. Drogowcy wymieniają tam nawierzchnię nocą. Taki tryb pracy pozwala uniknąć dziennych korków, ale dosłownie spędza sens powiek wrocławianom z sąsiedztwa. Damian Kret z Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta uspokaja jednak, że głośnych nocy nie będzie wiele.
1: Wiemy, że niestety te nocne prace wiążą się niekiedy z takim hałasem. Mogą być czasem uciążliwe, natomiast liczba dni, w których ten hałas tutaj występuje, ograniczamy ją do minimum, czyli wprowadzamy na poszczególne dni wykonawcę, który na przykład frezuje starą nawierzchnię, czyli zdziera tą wierzchnią starą zużytą warstwę asfaltu jak najszybciej, tak żeby tych godzin sumarycznie, patrząc z perspektywy całego remontu z utrudnieniami, było jak najmniej. Tak też to prowadzimy właśnie na Hallera.
0: Prace mają zakończyć się w listopadzie. Po południowych faktach RMF24 Wrocław teraz o ciekawostce w Muzeum Mineralogicznym Uniwersytetu Wrocławskiego. Można tam oglądać 7 surowych diamentów z RPA. Co ciekawe, kamienie trafiły tam, bo zostały przechwycone przez Krajową Administrację Skarbową. Do naszego kraju przewieziono je nielegalnie, mówi w rozmowie z RMF24 Wrocław Edyta Łobocka z muzeum.
2: Plątał się w jakąś jeszcze kolejną aferę i przy okazji tej drugiej afery zrobiono przeszukanie, znaleziono, nie miał żadnych certyfikatów ani dokumentów na to, że je kupił w jakiś sposób legalny, i w ten sposób zostały skonfiskowane. A w zeszłym roku Krajowa Administracja Skarbowa właśnie zadzwoniła do nas, że zapadł wyrok. Zostały skonfiskowane po prostu na rzecz państwa i coś można z nimi zrobić, to się do nas zgłosili, czy chcemy taki dar.
0: Przechwycone diamenty, dodajmy, można podziwiać na wystawie Kamienie Szlachetne i Ozdobne. Zmieniamy temat. Do 9 października mieszkańcy Wrocławia mogą zgłaszać kandydatury do 11 edycji odznaczenia Wrocławskie Serce dla Zwierząt. Wyróżnienie przyznawane jest osobom, organizacjom i instytucjom pomagającym porzuconym, rannym i potrzebującym zwierzętom. Formularz zgłoszeniowy znajdziecie na miejskiej stronie wrocław.pl. Wyniki zostaną ogłoszone 25 października podczas uroczystej gali. Formą upamiętnienia przyznania odznaczenia jest tabliczka pamiątkowa umieszczona na budynku Trybuny Głównej Wrocławskiego Toru Wyścigów Konnych Partynice. Pamiętajcie, że odznaczenie można otrzymać tylko raz, natomiast wyróżnionym można zostać wielokrotnie. Dlatego, żeby nie było zdziwienia, sprawdźcie dotychczasowych laureatów. Na koniec jeszcze krótkie info z kortów w chińskim Chengdu. Hubert Hurkacz niestety uległ Hiszpanowi Alejandro Dawidowiczowi Fokinie w finale turnieju ATP 250. Przegrał z wynikiem 6-3, 7-6. Dla Polaka, dodajmy, to trzeci przegrany finał z rzędu.
3: A w naszym gabinecie jest już lekarz dyżurny, tylko w radiu RMF 24.

0: Marek Łabnowarz, lekarz dyżurny, cały czas dzisiaj przypatruje się etykietom na produktach. Chodzi oczywiście o produkty żywnościowe. Pomaga mi w tym doktor inżynier Katarzyna Petka. Pani doktor, jest jeszcze pani z nami cały czas?
1: Oczywiście.
0: Może zaproponuję taki eksperyment myślowy. Wchodzimy sobie do sklepu z listą zakupów, z koszykiem. Wrzuciliśmy te 2 złote, żeby wyciągnąć koszyk w supermarkecie. Mamy listę zakupów i idziemy kupić, powiedzmy, ketchup w pierwszej kolejności. No i mamy do dyspozycji kilka różnych opcji, ale obserwujemy, że ilość pomidorów w danym produkcie jest mniejsza i to już nas odsuwa od tego produktu i przesuwa w inną stronę. Czyli chyba zmierzam powoli ku temu, aby powiedzieć coś niecoś o produktach natural, fit, eco, bio, o ilości owoców i warzyw w danym produkcie.
1: Okej. To tak naprawdę warto by było zwrócić uwagę na to, że chyba takim naszym największym problemem z tym wyborem żywności jest to, że my bardzo łatwo przypisujemy w zasadzie produktowi wysoką jakość, tylko dlatego, że znajdziemy jakieś fajne hasło na front tego opakowania, bo rozumiem, że do tego zmierzamy.
0: Tak.
1: Czyli właśnie ten fit domowy brzmią super zdrowo, przekonują nas, że to będzie ekstra, natomiast same w sobie nie mówią nam jeszcze, jaka jest wartość odżywcza tego produktu. I tak naprawdę produkt może być fit, a jednocześnie może zawierać sporo cukru, bo pamiętajmy, że cukier to nie tylko cukier, tylko też sacharoza, glukoza, o ten fantastyczny syrop glukozowy, glukozowo-fruktozowy, który ma właśnie taką kiepską sławę a propos, czy chociażby koncentrat soku owocowego, więc to, jak sobie odwrócimy ten fit produkt, może się okazać, że tak naprawdę on też nim nie jest. Może też być produktem naturalnym, ale nadal będzie wysokoenergetyczny chociażby. Możemy mieć znowuż produkt bez konserwantów, ale w zamian tego musimy coś dodać innego, tak? Czyli jeżeli nie chcemy dodawać tych już wspomnianych dodatków E, to na przykład zwiększymy zawartość cukru albo zwiększymy zawartość soli, bo one same w sobie pełnią też funkcję konserwantu, prawda? Więc to gdzieś w tą stronę.
0: Jakby pani doktor miała dać nam 3 takie protipy, pokrótce, już na sam koniec, dla takiego przeciętnego Kowalskiego, który nie ma za bardzo czasu czytać tych etykiet, ale chciałby już po tym naszym odcinku zachęcającym do zrobienia tego wprowadzić w życie tak pokrótce te nasze zasady. Na co w 3 krokach zwrócić uwagę na tej etykiecie? Sprawnie, szybciutko, tak selektywnie.
1: No to po pierwsze powiedziałabym, żeby patrzeć na tej etykiecie na 3 pierwsze składniki, bo to one zwykle występują w produkcie w największej ilości. To będzie oznaczało mniej więcej, co mamy w środku. A po drugie, to, co już powiedzieliśmy o tym przykładzie z ketchupem, czyli nie zatrzymujmy się na haśle z przodu opakowania, czy to fit, czy to bio, czy to naturalny, bez konserwantów i tak dalej. Odwróćmy i sprawdźmy ten skład. Mówię, 1 3 składniki, szybki rzut oka i już wiemy, co się dzieje. A po trzecie, jeszcze bardziej praktycznie, czyli oceńmy ten produkt w kontekście tego, jak często będziemy go jeść. Bo co innego będzie tutaj wynikało z deseru raz na tydzień, a co innego, jeśli będzie to produkt, który ma być naszym codziennym śniadaniem. Bo nie każdy produkt musi być idealny, ale te jedzenie najczęściej powinny mieć po prostu najlepszy skład i taką najlepszą wartość odżywczą.
0: No i to jest mega ciekawa rada, mówię o tym 3 punkcie, ponieważ zobaczcie, nawet jeśli będziecie jeść najzdrowsze płatki śniadaniowe na świecie, które będą zawierać 0 toksycznych składników, ale będziecie jeść tylko te płatki, no to tak poza tymi technologicznymi rzeczami, które doktor nam tutaj wspomniała, jest jeszcze kwestia dywersyfikacji składników pokarmowych, bo nie będziecie przyswajać innych rzeczy, które też są potrzebne. Także jedzcie zdrowo, ale też w sposób zróżnicowany. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
1: Bardzo dziękuję.
0: Moim waszym gościem była doktor inżynier Katarzyna Petka, technolog żywności i dietetyk z Wydziału Technologii Żywności Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Bardzo dziękuję jeszcze raz i do usłyszenia.
1: Dziękuję bardzo. RMF 24.

0: wasz lekarz dyżurny, Marek Łabno. Zachęcam was dzisiaj do prawidłowego czytania etykiet na różnych produktach żywnościowych. Było już o chwytliwych tekścikach na frontowych częściach opakowań, to teraz poczytajcie ze mną, co tam napisano na nich z tyłu. Dobra, to teraz krótka instrukcja, żeby łatwo było ją wdrożyć w życie. Skład. Skanujcie przede wszystkim pierwsze 3, maksymalnie 5 pozycji. Do czego? Składniki podawane są w kolejności malejącej według masy, czyli najwięcej informacji daje wam początek składu. Nie panikujcie więc, jeśli na 30 pozycji zobaczycie jakiś nieznany dodatek, kiedy sam początek składu będzie wyglądał sensownie. Sam fakt, że lista jest długa, nie oznacza jeszcze, że produkt macie zły. Dalej, nie polujcie tylko na słowo cukier, bo przecież cukier może występować w składzie też jako sacharoza, dekstroza, niesławny syrop glukozowo-fruktozowy, no i pod wieloma innymi nazwami też. Ale z drugiej strony, nie każdy składnik z końcówką oza jest czarnym charakterem. Najlepiej przyjrzeć się całej rubryce cukry. Macie taką tabelę wartości odżywczych. Ona pokazuje, ile cukrów znajduje się w produkcie, niezależnie od tego, pod jaką nazwą występują w składzie. Ona sumuje je wszystkie. No to ta tabela wartości odżywczych. Tutaj ważna rzecz. Nie patrzcie tylko na kalorie w sugerowanej porcji, bo jeśli chcecie porównać dwa podobne produkty, najlepiej patrzeć na wartości podane w przeliczeniu na 100 gram albo 100 ml. Producent może zaproponować wam naprawdę małą porcję i wtedy liczba kalorii wygląda niewinnie. Tyle, że wy możecie zjeść 4 takie porcje. No i co? W tabeli warto zwrócić uwagę m.in. właśnie na cukry, tłuszcz, nasycone kwasy tłuszczowe, sól, białko czy błonnik. Niektóre rzeczy chcecie w diecie ograniczać. Właśnie sól, nasycone kwasy tłuszczowe czy nadmiar cukrów. Innych, jak błonnika czy odpowiedniej ilości białka, chcecie mieć często więcej. Ale to oczywiście ogromne uproszczenie, więc proszę, dietetycy, nie strzelajcie do mnie. I teraz, kiedy weźmiecie jakiś konkretny produkt z półki sklepowej do ręki, naprawdę możecie się zdziwić. Weźmy takie ukochane przez każde dziecko cudowne płatki śniadaniowe. Na obrazku miód, wapń, wesołe krowy, uśmiechnięte dzieci. A potem odwracacie opakowanie, patrzycie na tabelę i nagle ten niewinny bohater śniadania zaczyna wyglądać trochę mniej niewinnie. Czy o czym mi zapomniałem? No tak, o wszystkich E. I tutaj bez paniki. Dodatki do żywności mają konkretne funkcje technologiczne. Niektóre pomagają zachować trwałość tego, co jecie, inne odpowiadają za konsystencję, kolor czy stabilność produktu. A niektóre, zastosowane w odpowiedni sposób, mogą wręcz zwiększać bezpieczeństwo żywności. Także obecność numeru E ileś tam nie musi od razu oznaczać ryzyka ciężkiej choroby. Jeśli jesteście bardzo zaintrygowani konkretną substancją z rodziny E, bardzo łatwo możecie sprawdzić, czym ona jest i do czego ona służy, zamiast zastanawiać się, czy przeżyjecie spotkanie z jogurtem czy szynką, która ją zawiera. Także czytajcie świadomie etykiety, ale nie popadajcie w lęki ani w uprzedzenia. Naprawdę nie musicie stać się technologami żywności. Wystarczy, że nauczycie się patrzeć trochę dalej niż na wielki napis NATURAL z przodu opakowania. Bardzo dziękuję wam za dzisiaj. Do usłyszenia już za tydzień. Cześć!
1: RMF 24 Wrocław. Radio informacyjne.

0: Ogłoszenie RMF24.
1: Jeśli usłyszysz ten dźwięk AI, to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
0: Ogłoszenie RMF24. Reklama.
2: Jestem w Toyota Centrum Wrocław przy Klecińskiej 155, gdzie trwa wielka letnia wyprzedaż. Tylko u nas. Gdy kupujesz nową Toyotę, zyskujesz dodatkowy rabat. Wybierasz samochód używany? Otrzymujesz drugi komplet opon. A jeśli odwiedzasz nasz serwis, czeka na ciebie voucher na usługi. Wielka letnia wyprzedaż. Ty wybierasz, co zyskujesz. Sprawdź szczegóły na wyprzedaże-toyota.pl lub odwiedź Toyota Centrum Wrocław przy Klecińskiej 155.
3: Dzień dobry. Gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
4: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
5: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes, czwarta edycja, organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. Trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
6: Uważasz, że w rozwoju kariery sky is the limit? W Collins Aerospace we Wrocławiu przekraczamy tę barierę. Dołącz do naszego zespołu i rozwijaj z nami przyszłość nowoczesnego lotnictwa. Obecnie poszukujemy operatorów produkcji, których umiejętności i precyzja pozwolą nam zwiększać bezpieczeństwo, inteligencję i niezawodność lotnictwa. Rozwiń skrzydła w Collins Aerospace we Wrocławiu. Aplikuj na careers.rtx.com/Polska.
7: Biedronce na koniec miesiąca nie jedna promka gorąca. Tylko w tę środę z kartą Moja Biedronka. Kawa ziarnista, Lavazza, krema e gusto 1 kg, różne rodzaje. 59,99 za sztukę. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. A do tego wszystkie produkty Alpro. 2 plus 2 gratis. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 gratis na kartę. Oraz wszystkie produkty Ariel. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 2 sztuki, maksymalnie 1 gratis na kartę. Biedronka.
8: Co robisz w weekend?
9: Koncert. A za tydzień lecimy do Włoch.
8: Grubo. I może mi powiesz, że do tego odkładasz pieniądze?
9: Tak, w pracowniczych planach kapitałowych.
8: Nie za wcześnie na myślenie o emeryturze?
9: PPK to nie tylko emerytura. Program daje wiele możliwości wykorzystania zgromadzonych pieniędzy. A do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo. Więc oszczędzam więcej i szybciej niż miałbym to robić sam.
8: Szkoda, że nie wiedziałam tego wcześniej.
10: Korzystaj z życia teraz, ale nie zapominaj o przyszłości. Dowiedz się więcej na mojeppk.pl.
11: Hybrydowa, oszczędna, dostarczająca wrażenia z jazdy. Taka jest Honda HR-V. Wsiądź za kierownicę i przekonaj się. Kompaktowy SUV Honda HR-V już od 119 900 zł. Zapraszamy do salonów i na honda.pl. Zapraszamy do Hondy D&D przy ulicy Karkonoskiej 45 we Wrocławiu. Telefon 71 33 43 110.
12: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
13: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkop.pl.
14: Smartowiczu, weź los w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 zł, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
0: Po reklamie.
15: Na zegarach 17, czas na fakty RMF FM. Do usłyszenia za tydzień. Marek Łabno, cześć.
16: Strażacy zabezpieczają miejsce wycieku gazu w Gdańsku.
17: Są gigantyczne korki. Reporter RMF FM rozmawia z kierowcami.
16: Rząd chce podnieść opłaty za napoje słodzone i energetyki.
17: Rada Ministrów przyjęła stosowny projekt ustawy.
16: Spółek sklepowych zaczynają znikać.
17: Mikołajowe łakocie.
18: To syn tylko w ramach atrakcji wybrał sobie świątecznego Mikołaja.
16: Czujecie już Boże Narodzenie?
17: Dajcie nam znać.
16: Strażacy rozstawili kolejne zraszacze. Śledzimy popołudniowy drogowy paraliż w Gdańsku.
17: Jak informowaliśmy, na rondzie de la Salle wycieka gaz.
16: Kierowcy nie mogą zjechać z obwodnicy Trójmiasta do Wrzeszcza.
17: Samochody stoją także w drugą stronę, ale na tej nitce policjanci przepuszczają powoli auta.
16: Zamknięta jest także droga między Moreną a Niedźwiednikiem.
19: Długo państwo czekacie?
20: Z pół godziny, 40 minut, trudno powiedzieć. Wiadomo, że jest wyciek gazu, czuć tym gazem. No, szukają, chyba nie mają pojęcia, skąd ten gaz się bierze, bo tutaj czujnikiem trawnik badali, no to piszczał ten czujnik jak szalony.
19: Wysiadł pan z samochodu i czeka.
21: Czekam, co mam zrobić?
22: A skręcam tam, na Niedźwiednik.
19: Czyli zaraz za rondem.
22: Zaraz za rondem.
19: Tak blisko domu, a tak daleko.
22: Dokładnie.
17: Z kierowcami, którzy utknęli w korku, rozmawiał nasz reporter Stanisław Pawłowski.
16: Zderzenie samochodu osobowego z motocyklem na drodze krajowej 91 na Pomorzu.
17: W pobliżu miejscowości Pszczółki między Pruszczem Gdańskim i Tczewem policja wprowadziła ruch wahadłowy.
16: Napoje słodzone i tak zwane energetyki mają być znacznie droższe.
17: Rząd przyjął dziś projekt ustawy o nawet 10-krotnym podniesieniu opłaty za niezdrowe napoje.
16: W tych słodzonych wzrośnie opłata za każdy gram cukru powyżej 5 gramów w 100 ml napoju.
17: Z 5 do 10 groszy za dodatkowy gram.
16: Szczegóły projektu nowych przepisów zna Krzysztof Berenda. Co jeszcze i dlaczego wzrośnie?
23: Opłata za zawartość w napojach kofeiny lub tauryny, czyli składników napojów energetycznych. Dzisiaj opłata za te składniki to 10 groszy i ona ma zostać podniesiona 10-krotnie, tak żeby wynosić złotówkę. Po co to wszystko? Po to, żeby te napoje, które przez rząd i lekarzy uznawane są za napoje niezdrowe, były zauważalnie droższe. Tak żeby każda puszka albo butelka kosztowała kilka złotych więcej. To wszystko ma nas zniechęcić po prostu do kupowania tego. Właśnie dlatego te podwyżki opłat zapisano w projekcie ustawy o zdrowiu publicznym, bo zdrowiem politycy to uzasadniają. Cały ten projekt ustawy powędruje teraz do parlamentu, a potem oczywiście do prezydenta.
16: O tym się pisze. W mailach, które przysyłacie na adres faktów, czytamy, że powoli żyjecie grudniowymi świętami.
17: Wiem, że to jeszcze wcześnie, ale właśnie rozpisuję pierwszą listę prezentów na Mikołaja, bo ten świąteczny klimat po prostu chodzi mi po głowie, przyznał słuchacz Mariusz.
16: A Ela, odpowiadając na nasze pytanie o sklepowe zwiastuny świąt Bożego Narodzenia, pisze, że tworzy rękodzieło makramy, więc u niej temat świąt trwa już od dobrych 2 miesięcy. Każda moja świąteczna ozdoba wymaga czasu i tak zwanego dopieszczenia. I mogę stwierdzić, mimo przepięknej pogody, u mnie są już święta.
17: No tak, niektórzy muszą już myśleć o Bożym Narodzeniu.
24: Pewnie, że myślę, bo ja jeszcze fotograf, więc ja już od wakacji myślałam o święta, więc tak.
25: Czy jakieś zakupy już pierwsze się pojawiają?
24: Już dawno temu.
25: Tak? A co już pani kupiła?
24: Tła fotograficzne i różne gadżety, bombki takie, pierdółki.
25: Czyli przygotowania wcześniej.
24: Tak.
25: No a pani też już jakąś świąteczną tutaj czekoladki ma?
18: Nie, to syn tylko w ramach atrakcji wybrał sobie świątecznego Mikołaja. Póki co to tyle, jeżeli chodzi o nastroje świąteczne.
16: O nastroje pytała nasza szczecińska reporterka Anna Pałamar.
17: A wy kiedy czujecie grudniowe święta?
16: W grudniu po południu?
17: Czy może zdecydowanie wcześniej?
16: Fakty@rmf.fm to dobry adres.
17: Fakty wracają o 17.30.
26: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
27: Jutro rano we Wrocławiu będzie słonecznie, a temperatura wyniesie około 6 stopni Celsjusza. Jeszcze przed południem zrobi się trochę bardziej pochmurno. Po południu zachmurzenie początkowo będzie umiarkowane, ale później stanie się bardzo duże. Zrobi się też dosyć wietrznie. Na termometrach zobaczycie maksymalnie 23 kreskę.
28: Śledzimy dla was popołudniowy drogowy paraliż w Gdańsku. Na miejscu są nasi ludzie, ale za chwilę zmienimy temat. Gościem będzie Bartosz Szczupryk, politolog, z którym porozmawiam o nowej formie komunikacji premiera, który nagrywa podcasty. Krzysztof Urbaniak, dzień dobry, witajcie.

0: Jak już mówiliśmy w Radiu RMF 24, w faktach premier Donald Tusk sięgnął po nową formę komunikacji. Nagrał podcast, w którym tłumaczy, dlaczego paliwa są drogie i dlaczego prezydent Karol Nawrocki powinien podpisać ustawę o podatku od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych. Z nami na łączach zapowiadany gość, pan Bartosz Czupryk, politolog, ekspert do spraw wizerunku i marketingu politycznego. Dzień dobry, witamy.
1: Dzień dobry, kłaniam się nisko, dzień dobry państwu.
0: Dobry ten podcast premiera? Ma talent premier w internety? Umie?
1: No myślę, że jak to przy mediach akurat premier dobrze wypada, natomiast mnie osobiście brakowało trochę dynamiki, a temat był, powiedziałbym, bardzo trudny, może i zrozumiały w wydaniu pana Donalda Tuska, natomiast bardzo trudny dla nas wszystkich, bo jak wiadomo, raz, że dotyczy sporu rządu z prezydentem, a dwa, wysokich cen paliw, no a trzy, no jak sam pan premier zaznaczał w swoim podcaście, dobra nas wszystkich, a szczególnie polskich rodzin.
0: A czy w ogóle nagranie takiego podcastu przez premiera to jest dobry pomysł?
1: No, proszę zwrócić uwagę, że wszyscy teraz rozmawiamy o tym podcaście. Myślę, że premier sięgnął specjalnie, celowo właściwie po to narzędzie, aby jak najbardziej zwrócić na siebie uwagę i dotrzeć do jak najszerszej grupy odbiorców, bo gdyby to miało być takie, powiedzmy sobie, expose albo wypowiedź podczas konferencji prasowej, to by się to rozbiło szerokim echem i tak naprawdę większość z nas by nie zwróciła ani nie przywiązywała do tego wagi. Natomiast sam fakt, że jest to zupełnie inna forma przekazywania treści i też taka bardzo głęboka chęć dotarcia do jak największej grupy odbiorców, no budzi zainteresowanie i też no jest atrakcyjne w tym wydaniu, chociażby z tego względu, że pan premier mocno też podkreśla swoją rolę w tym podcaście i też w całej tej przestrzeni politycznej, publicznej. Natomiast w tym całym medialnym takim szumie też można dostrzec takie podprogowe przesłanki, które były obecne przecież w studio z zaplanowanym na pewno tutaj przez sztab pana premiera, gdzie z tyłu w tle pojawił się Apache, pojawił się czołg, ale oczywiście to były modele, tak, ale tutaj bardziej symbole takiej siły.
0: No i koszulka, Tusk 12.
1: Tak, tak, a właśnie, też do tego zmierzałem, że po drugiej stronie koszulka piłkarska, bo pan premier jest fanem, więc też utożsamia się z fanami piłki nożnej, więc to też oprócz tego samego przekazu słownego, no to chodziło też o wskazanie takich silnych cech akurat w wydaniu pana premiera. I ja mam tutaj taką refleksję swoją też po obejrzeniu tego podcastu, bo ewidentnie na samym początku swojej wypowiedzi pan premier był przejęty czy rolą, czy w ogóle tematem, który podejmował, bo też jego mowa ciała była bardziej taka napięta, bardziej taka zamknięta, natomiast z biegiem minut faktycznie pojawiła się ta dynamika, gdzieś tam pojawił się nawet uśmiech, który właśnie miał tą powagę przełamać i taka śmielsza gestykulacja dłońmi, nawet powiedziałbym, że całymi ramionami.
0: A czy powinniśmy się w takim razie teraz spodziewać, nie wiem, co tydzień nowego podcastu?
1: Nie. Uważam, że nawet to by nie przyniosło takiego rezultatu medialnego, jaki byśmy chcieli, bo prędzej czy później to by się znudziło. Generalnie polityki mamy na co dzień przesyt, więc też nie spodziewałbym się, że tutaj jako jeszcze dodatkowo jako mentor, czy jako, nie wiem, obiekt opiniotwórczy, który no starałby się być obiektywny, gdzieś stojąc z boku tej polityki, próbowałby w tą rolę wejść pan Donald Tusk, to by się kompletnie nie udało, no z tego względu, że no jest prezesem Rady Ministrów, jest premierem rządu polskiego kraju, w związku z tym myślę, że to jest jednorazowy przypadek, może podobnych pojawi się jeszcze kilka, ale głównie chodziło o to, żeby zwrócić uwagę jak najszerszej opinii publicznej i jak najszerszej grupie osób właśnie w taki nietuzinkowy, niecodzienny sposób.
0: I to premier zyskuje, wybierając taką właśnie formę komunikacji? Może coś ryzykuje?
1: No tak, no w tym przypadku wszyscy rozmawiamy o tym, wszyscy są tym zainteresowani. Ja sobie zdaję sprawę, że każdy kierowca w Polsce Polsce jest już zmęczony wysokimi cenami paliw i też chciałby zrozumieć, z czego to wynika. Premier próbuje podczas tego podcastu wytłumaczyć, jakie czynniki zewnętrzne mają na to wpływ. Ewidentnie no też widać, że stara się podchodzić też do sprawy emocjonalnie. Natomiast jako typowy polityk, czemu się właściwie nie dziwię, nie zrezygnował z okazji, żeby też jakiś taki delikatny psztyczek dać prezydentowi, że to teraz my tutaj przygotowaliśmy ustawę, a kolejna decyzja już związana właśnie z dobrem Polaków leży po stronie prezydenta. No temat jest trudny, bo on jest bardzo złożony, bo to nie tylko chodzi o ściąganie dodatkowych środków z nadwyżek przychodów koncernów paliwowych. To by było zrozumiałe, gdyby to obejmowało tylko, powiedzmy, jakieś najbardziej liczące się na rynku firmy, no ale to też będzie obejmować mniejsze, jakieś takie rodzinne firmy, które mają kilka stacji, może kilkanaście. No i gdzieś pan prezydent z tym do końca może się nie zgadzać. Mhm. Wiadomo, że liczy się dobro ogółu. Natomiast rząd musi znaleźć jak najlepsze rozwiązanie dla dobra nas wszystkich. Jakie ma, jakie posiada, to zaprezentował właśnie podczas tego podcastu.
0: Bardzo panu dziękuję za rozmowę, za komentarz. Gościem Radia RMF 24 był pan Bartosz Czupryk, politolog, ekspert do spraw wizerunku i marketingu politycznego. Jeszcze raz dziękuję. Spokojnego popołudnia.
1: Dziękuję bardzo. Kłaniam się.
0: Również kłaniamy się, do usłyszenia, a za chwilę jeszcze więcej informacji. Przeniesiemy się na trybuny stadionu Śląska Wrocław. Bądźcie blisko radia.

0: Po południowym programie Radia RMF 24 zaglądamy teraz do Wrocławia. Słynne zielone trybuny na stadionie przy Oporowskiej przechodzą do historii. Miasto zdecydowało się je rozebrać i poszerzyć boisko, które służy za bazę treningową dla Śląska Wrocław. Blisko 4000 krzesełek nie trafi jednak na śmietnik. Dostaną nowe życie w młodzieżowych klubach sportowych we Wrocławiu i w okolicy. Z prezesem klubu Remigiuszem Jezierskim oraz Tomaszem Kucharskim z klubu Sporting Wrocław rozmawiała na miejscu nasza wrocławska reporterka Martyna Czerwińska. Posłuchajmy.
1: Panie prezesie, stoimy przed trybuną, z której za chwilę znikną te krzesełka, które dziś przekazujecie mniejszym klubom. Z łezką w oku patrzy pan na ten moment, bo pamięta pan czasy, kiedy na tych rozbieranych w tej chwili trybunach siedziały tysiące kibiców, a pan stał na boisku.
2: Tak, niewątpliwie coś się kończy w tym momencie. Wielki sentyment z perspektywy boiska. Patrząc na tę trybunę, to ona zawsze była bardzo żywiołowa, żyła. To był doping ten najgłośniejszy, mimo że oczywiście spod dachu też kibice nie pozostawiali tutaj dłużni, że takiego słowa użyję, więc jest na pewno gdzieś tam łezka się kręci wokół krzesełka jako symbol, niech trafią do osób, którym zależy na tym i z tego się cieszymy i pewnie odwiedzając te różne miejsca we Wrocławiu, boiska, stadiony mniejsze, będziemy się cieszyć widokiem.
3: Bardzo proszę prezesa Śląska, ale też dyrektora MCS-u o takie symboliczne, nawet całkiem realne przekazanie krzesełek. Już je wymontowujemy i panom przynosimy.
4: Dobrze byłoby na tym
5: dziesiątkę chcesz?
4: Tak jest.
5: Dobra.
6: Dziękuję bardzo. Naprawdę to jest kawał krzesła. Niech służy, niech jest i niech pamięta tą historię Śląska.
7: Dokładnie. Trafi na Sukielicką, także dziękuję ślicznie. Sporting Wrocław, dziękuję.
8: Mureczka, bo widać, jak dla obrońcy.
9: Dla obrońcy.
8: Zgadza się. Bardzo dziękuję.
10: Na pewno posłuży.
7: Dzięki.
1: Trzyma pan w ręku krzesełko numer 10. Historyczne, taki symbol. Doda klimatu na waszym stadionie, może doda trochę wiatru w żagle młodym piłkarzom.
7: Dokładnie tak. Chcemy wychowywać, działamy lokalnie. Działamy osiedlowo, jako świeży klub z 15-letnią historią. Budujemy też swoje obiekty treningowe, dzierżawimy tereny i rozwijamy właśnie bazę treningową. Powstał na nieodległym tutaj osiedlu Nowy Dwór i Muchobór Wielki obiekt Sporting Arena i tam właśnie brakowało nam krzesełek, więc chcemy, żeby właśnie kibice, którzy będą przychodzili na mecze lokalnych drużyn, osiedlowych drużyn naszych właśnie młodzieżowych, dziecięcych, na turnieje, na mecze ligowe, żeby mieli komfort kibicowania. No i właśnie też mierzyli się z tą historią. Zresztą ja też jestem trochę takim przedstawicielem historii, bo jako dziecko chodziłem tutaj na Oporowską i kibicowałem Śląskowi Wrocław. Później jako starszy trochę działacz sportowy też przychodziłem na mecze i reprezentacji Polski i Śląska. Oglądałem tutaj gole Roberta Lewandowskiego, ale i też naszych tutaj lokalnych śląskowych zawodników. Więc chcę to dalej przekazywać. Chcę wychowywać dalej i każde wzbogacenie infrastruktury osiedlowej, klubowej doda po prostu klimatu i doda komfortu temu, żeby dzieciaki się lepiej rozwijały.
1: Krzesełko numer 10, to będzie chyba pana ulubione numer i krzesło.
7: No tak, nawiązanie do Maradony i nawiązanie do Messiego i wszystkich gwiazd futbolu, więc też będziemy, myślę, dbali o nie szczególnie.
0: Remigiusz Jezierski i Tomasz Kucharski w rozmowie z naszą reporterką Martyną Czerwińską. Za chwilę u nas fakty o 17.30, a po nich nowe wiadomości w sprawie udanego cyberataku na Pentagon i FBI.

0: Wieczorny program w Radiu RMF 24. Teraz wracamy do sportu. Troje wyjątkowych sportowców, którzy sięgali na ziemi włoskiej po medale najważniejszych imprez, zostało wyróżnionych przez społeczność Val di Fiemme. Otrzymali oni wyróżnienie pieczęć Magnifica Comunità di Fiemme. Justyna Kowalczyk, Tekieli, Adam Małysz i Kamil Stoch mają z tym regionem wyjątkowe wspomnienia. Adam Małysz sięgnął po 2 złote medale Mistrzostw Świata w 2003 roku, a 10 lat później Kamil Stoch zdobył swoje pierwsze mistrzowskie złoto, otwierając zupełnie nowy rozdział w historii polskich skoków narciarskich. Val di Fiemme to również miejsce sukcesów Justyny Kowalczyk. Przypomnę, w 2013 roku wywalczyła ona tam srebro Mistrzostw Świata na dystansie 30 km stylem klasycznym. Posłuchajmy.
1: Kurczę, no Val di Fiemme to są tak, dobre wino, świetne jedzenie, no oczywiście góry, wspinanie i cała reszta górska, ale to jest, można powiedzieć, trochę sportowo. No i cudowne widoki, gdziekolwiek się tam gdzieś człowiek nie wyszedł, wyżej nie wystyrmał, to fantastyczne widoki, jest tam wszystko absolutnie. A no życie to sport, więc głównie sportowo. Byłam na Igrzyskach Olimpijskich w Cortinie w pracy, ale właśnie panowie tu obecni zaprosili mnie na kolację, jeden z ostatnich wieczorów, przed 50. I z największą przyjemnością spakowałam walizki i przyjechałam do Val di Fiemme, bo no jest taki region i takie miejsce i takie właśnie, minęło już tyle czasu, że nawet z dużą dawką nostalgii to wspominam i doceniam. Na pewno bardziej niż wtedy.
2: A jak traktujesz tę nagrodę? Co ona dla ciebie znaczy?
1: Włosi, tak jak my, są bardzo tacy emocjonalni i to ja myślę, że to jest taka emocjonalna rzecz, że ja naprawdę jestem z Val di Fiemme mocno związana, bo i jak już gdzieś sobie wystartuję, to jestem w barwach klubu, znaczy teamu maratońskiego stamtąd, więc to jest takie fajne. Wiem, że zawsze mam tam otwarte drzwi, więc super być tak docenionym. Często jak tam biegałam długie biegi, to byłam bardzo, bardzo dopingowana przez lokalnych ludzi. Ba, nawet jak we Włoszech biegałam jakieś biegi górskie, to też mnie często kojarzono właśnie z Val di Fiemme, więc to takie fajne.
2: Traktuję tą nagrodę jako duże wyróżnienie i no jest to zaszczyt, że ktoś docenił nie tylko jakby moje sukcesy sportowe, ale też osobowość. Dlatego jest mi bardzo miło, że miejsce, które no jest mi bardzo bliskie, teraz będzie mi jeszcze bliższe. A mi kojarzy się przede wszystkim ze słońcem, z taką właśnie z takimi Włochami w pigułce, czyli to Predazzo jest takim małym miasteczkiem z tymi wąziutkimi ulicami, z klimatycznymi kawiarenkami, z pysznym jedzeniem, oczywiście z dobrym winem, ale przede wszystkim z takim miejscem, do którego zawsze wracam z uśmiechem.
0: Mówili naszemu reporterowi Pawłowi Koniecznemu Justyna Kowalczyk-Tekieli oraz Kamil Stoch. Radio RMF 24. Mamy dla was jeszcze więcej informacji. Wracamy już za chwilę, a teraz zostawiamy was ze znakomitą muzyką. Posłuchajmy razem.

wam towarzyszymy muzycznie w wieczornym programie Radia RMF24. Teraz wiadomości ze świata. Fatima Zahra El Manzouri została pierwszą kobietą na stanowisku premiera Maroka. Kraj ten jest monarchią konstytucyjną. Król Mohamed VI właśnie Manzouri powierzył misję utworzenia rządu, po tym jak jej partia zwyciężyła w wyborach parlamentarnych 23 września. Manzouri jest prawniczką. Teraz jej rząd będzie nadzorować przygotowania do Mistrzostw Świata w piłce nożnej w 2030 roku, które Maroko współorganizuje z Portugalią i Hiszpanią. Warto wspomnieć, że nowa premier była w przeszłości burmistrzynią Marrakeszu, a w 2014 roku magazyn Forbes uplasował ją na pierwszym miejscu w swoim rankingu 20 młodych, najbardziej wpływowych kobiet w Afryce. A już za chwilę najnowsze wydanie faktów RMF FM o 20. W nich powiemy o kolejnych poprawkach do ustawy antyalkoholowej.

0: Jestem w Toyota Centrum Wrocław przy Klecińskiej 155, gdzie trwa wielka letnia wyprzedaż. Tylko u nas. Gdy kupujesz nową Toyotę, zyskujesz dodatkowy rabat. Wybierasz samochód używany? Otrzymujesz drugi komplet opon. A jeśli odwiedzasz nasz serwis, czeka na ciebie voucher na usługi. Wielka letnia wyprzedaż. Ty wybierasz, co zyskujesz. Sprawdź szczegóły na wyprzedaże-toyota.pl lub odwiedź Toyota Centrum Wrocław przy Klecińskiej 155.
1: Szkoły pełne talentów. Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci.
0: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Używać pociągami bez ograniczeń? Kup dolnośląski bilet weekendowy za 59 zł i w drogę. Bilet jest ważny w pociągach kolei dolnośląskich i Polregio od 18 w piątek do 6 rano w poniedziałek. Karpacz, Brzeg czy Zielona Góra to zaledwie kilka propozycji. Dolnośląski bilet weekendowy. Tanio, komfortowo i dokąd chcesz. Więcej na stronie kolejedolnośląskie.pl.
4: Dzień dobry. Gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
5: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
6: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes, czwarta edycja, organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. Trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
7: Po reklamie.
8: To już 20. Czas na najnowsze wydanie Faktów RMF FM. Zapraszają Agnieszka Pietrzak i Tomasz Weryński. Posłuchajmy.
9: Zarzut nieumyślnego spowodowania śmierci dziecka.
10: Dla ojca Amelki przygniecionej przez betonowy płot w Lipnie na Kujawach.
9: Ustawa antyalkoholowa do poprawki.
10: Posłuchajcie, co nie podoba się ludowcom.
9: Za chwilę też fakty sportowe RMF FM.
10: Nasi siatkarze, mistrzowie Europy odpoczywają.
11: Te 6 dni takie pełne, myślę, że dadzą oddech.
9: Na parkiecie jeszcze przed weekendem pojawią się panie.
10: Ojciec dziewczynki przygniecionej przez przewrócone ogrodzenie usłyszał zarzut nieumyślnego spowodowania śmierci 5-latki.
9: Do tragedii doszło w niedzielę w Lipnie w Kujawsko-Pomorskim. Przemysław P. wraz z córką Amelią, matką dziewczynki i kuzynem spacerowali ulicą.
10: Na jednej z posesji rósł orzech. Mężczyzna wszedł na ogrodzenie, by zerwać jego owoce. Wtedy betonowy płot runął, przygniatając Amelkę.
9: Dziecko zmarło w szpitalu. Mężczyzna został zatrzymany, był nietrzeźwy. PSL chce kolejnych poprawek do ustawy antyalkoholowej, i dowiedział się dziennikarz RMF FM.
10: Przypomnijmy, na ostatnim posiedzeniu Sejmu posłowie mieli głosować w sprawie tego projektu, ale w ostatniej chwili na wniosek Polskiego Stronnictwa Ludowego zdjęto ten punkt z porządku obrad.
9: Na linii sejmowe studio RMF FM i reporter Kacper Wróblewski.
10: Kacprze, jakich poprawek w ustawie chce PSL?
12: Ludowcy podkreślają, że chcą wyłączyć z regulacji polską branżę winiarską. Tyle, że na tym etapie legislacyjnym wprowadzenie poprawek jest możliwe dopiero w Senacie. Więc najpierw ustawę muszą przyjąć posłowie.
13: Może pan zadeklarować, że na najbliższym posiedzeniu Sejmu będziecie głosować ustawę antyalkoholową?
14: Mogę.
12: Ucina krótko wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski z PSL-u. Z kolei współautorka ustawy zaznacza, że projekt powinien znaleźć akceptację ludowców między innymi z jednego powodu.
15: W naszej ustawie nie ma absolutnie niczego, co uderza w branżę winiarską.
12: Deklaruje Joanna Wicha z Lewicy. Jednocześnie, jak usłyszałem nieoficjalnie, rozmów koalicyjnych na temat rozwiązania sporu jeszcze nie było.
9: Są pierwsze wnioski z zarządzonego na Lubelszczyźnie przeglądu szkół pod kątem ich gotowości do ukrycia uczniów na czas zagrożenia atakiem z powietrza.
10: Kontrolę zarządził wojewoda, zobowiązując starostów do sprawdzenia, czy szkoły mają odpowiednie pomieszczenia i procedury.
9: Wiadomo, że potrzeba szkoleń dla pracowników i dyrektorów szkół, przyznaje rzecznik wojewody Marcin Bubicz i potwierdza, że samorządy zgłaszają różne kłopoty organizacyjne dotyczące ewakuacji uczniów na czas alarmów.
16: Problemy z potencjalnym odbieraniem dzieci, czy wypadków.
7: wyprowadzaniem dzieci na otwartą przestrzeń, dostępem do kontaktu z dziećmi, czyli dostępem do telefonów, ale także infrastrukturą samych szkół, czyli brakiem pomieszczeń do miejsc ukrycia.
10: Do 9 października szkoły na Lubelszczyźnie mają wdrożyć wytyczne opracowane przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.
14: To warto wiedzieć. Słuchacie Faktów RMF FM.
10: Jak miedziaka zamienić w złotego dukata? Wiedzą to już uczestnicy Akademii Eksperymentów na Politechnice Łódzkiej.
9: Projekt stworzony dla uczniów podstawowych i szkół średnich, a także nauczycieli chemii, ma rozwijać wiedzę, kreatywność i praktyczne umiejętności.
16: Będziemy sobie najpierw działać z pyłem cynkowym, a później sobie jeszcze wypalimy ten pieniążek i będziemy mieli złoty dukat.
17: Prawdziwego złota nie zrobimy, ale że no dukat będzie złoty. Tylko nie będzie to złoto.
16: Zrobiliśmy stop, który nazywa się mosiądzem.
18: Mamy nadzieję, że właśnie taka aktywna forma bardzo będzie sprzyjała rozwojowi tych predyspozycji dzieci do nauczania właśnie nauk ścisłych.
10: Mówiły nam uczestniczki eksperymentu
9: oraz profesor Izabela Witońska, prodziekan do spraw studenckich na Wydziale Chemicznych Politechniki Łódzkiej.
10: Katarzyna Podraza, nasza redakcyjna koleżanka, będzie prezentować fakty od 21.
9: Tak jest, a za chwilę pierwsze wieczorne doniesienia sportowe.
14: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
19: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
20: Sponsorem faktów sportowych jest Fakro, producent drewnianych okien dachowych Greenview, partner piłkarskiej reprezentacji Polski.
9: Czas na pierwsze dziś wieczorne fakty sportowe. W studiu już Paweł Konieczny.
21: Zgadza się. Dobry wieczór. Na początek odwiedzamy stolicę prowincji Sichuan. Hubert Hurkacz przegrał z Hiszpanem Alejandro Davidowiczem Fokiną 4-6-6-7 w finale tenisowego turnieju ATP w chińskim Chengdu. W tiebreaku drugiej partii Polak nie wykorzystał 4 serboli. Powody do radości miał więc nieco wyżej notowany Hiszpan. Chciałbym podziękować wszystkim moim fanom, a zwłaszcza tym z Chin, którzy wspierają mnie od samego początku. Czułem płynące od was ciepło. Dziękuję wam wszystkim, a także chłopcom i dziewczętom do podawania piłek, którzy okazywali tyle radości, gdy schodziłem z kortu, oraz całemu personelowi. Wszyscy byli dla mnie niezwykle życzliwi, mówił odbierając trofeum Davidowicz Fokina. Hubert Hurkacz dzięki dojściu do finału w Chengdu awansował na 39. pozycję w światowym rankingu. Po obronie tytułu mistrzowskiego na Starym Kontynencie kibice siatkówki oczekują na nowy sezon ligowy. W piątek zmagania rozpoczną panowie mają jeszcze chwilę odpoczynku.
11: Te 6 dni takie pełne, myślę, że dadzą oddech i powinny wystarczyć, żeby być gotowym, żeby mieć tą energię, bo jedno to jest takie zdrowie fizyczne, ale też ta psychika musi trochę odpocząć, bo graliśmy dużo meczów pod presją.
21: Przyznaje rozgrywający kadry Marcin Komenda. Nowy sezon Tauron Ligi rozpocznie się 16 października. A w Superlidze piłkarzy ręcznych jutro nietypowo jedno spotkanie 7 serii. Industria Kielce podejmie WKS Śląsk Wrocław. Wojskowi ostatnio po karnych ulegli Gwardii Opole, na co zwraca uwagę Adam Morawski, bramkarz kieleckiej ekipy.
22: Śląsk to Beniamin Kalet już pokazał w tym sezonie, chociażby u siebie z Piotrkowem przy ostatnim meczu z Opolem, że oni się nie poddadzą i będą walczyć do samego końca, więc my się przygotujemy jak najlepiej do tego spotkania i będziemy walczyć o 3 punkty.
21: Spotkanie Industrii ze Śląskiem jutro o 18.
19: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
20: Sponsorem faktów sportowych jest Fakro, producent drewnianych okien dachowych Greenview, partner piłkarskiej reprezentacji polskiej.
8: To były fakty i fakty sportowe RMF FM. Bardzo dziękujemy. A w Radiu RMF 24 nie zwalniamy tempa, mamy jeszcze więcej informacji. Amerykanie po blisko 20 latach opuszczają Irak. Nowe informacje w tej sprawie już za chwilę. Połączymy się z naszym amerykańskim korespondentem. Wróci również temat deficytu budżetowego. No ja witam ponownie, Krzysztof Urbaniak. Dobry wieczór.

0: Jak już mówiliśmy w Radiu RMF 24 w naszym programie wieczornym, Amerykanie mają do jutra opuścić Irak. W Iraku świętowanie rozpoczynają grupy związane z Iranem. Paweł Żuchowski, nasz amerykański korespondent na linii. Pawle, co to może oznaczać?
1: Dzień dobry. Iran, który ma obecnie mocne wpływy w Iraku, uważa to za zwycięstwo. Wiadomo, że Iran pozostaje w konflikcie z USA. Stany Zjednoczone w lutym zaatakowały Iran. Teheran wykorzystuje sprawę propagandowo, choć wycofanie sił USA z Iranu zostało uzgodnione już kilka lat temu. Od jutra aż do soboty w Iraku mają być obchodzone Dni Suwerenności. Zdaniem komentatorów krok ten może zwiększyć możliwości operacyjne Iranu i jego sojuszników, ale są też i inne obawy, rozwój wrogich dla USA grup, jak choćby Państwo Islamskie czy Al-Kaida. Niektórzy przedstawiciele irackich służb bezpieczeństwa ostrzegają, że wycofanie sił USA niesie ze sobą ryzyko odrodzenia się Państwa Islamskiego, mimo że ich samozwańczy kalifat upadł niemal dekadę temu. Organizacja ta wciąż utrzymuje sieć uśpionych komórek. No i istnieje obawa, że teraz one po prostu rozpoczną funkcjonowanie i zagrożą obywatelom Stanów Zjednoczonych, ale także obywatelom innych państw sojuszniczych Stanów Zjednoczonych.
0: Pawle, jak duże siły pozostają w Iraku?
1: W ostatnich miesiącach w Iraku stacjonowało zaledwie 2,5 tysiąca amerykańskich żołnierzy, głównie w rejonie kurdyjskiego Irbilu oraz w rejonie Bagdadu. W szczytowym momencie w 2007 roku było ich ponad 170 tysięcy. 30 września będziemy świętować zamknięcie czarnego rozdziału w historii Iraku i porażkę okupanta, który nie zdołał narzucić naszej ojczyźnie swojej woli, powiedział dowódca Islamskiego Ruchu Oporu w Iraku, organizacji zrzeszającej wspierane przez Iran frakcje zbrojne.
0: O czym z Waszyngtonu nasz korespondent Paweł Żuchowski. Pawle, bardzo dziękujemy. Tu Radio RMF 24. Mamy jeszcze więcej informacji. Wracamy za chwilę. Jest 20:15.

W Radiu RMF 24 teraz informacja o odnalezionym po latach portrecie marszałka Józefa Piłsudskiego. Portret namalowany przez Józefa Mehofera zaginął na początku II wojny światowej. Znaleziono go 2 lata temu na strychu jednego z warszawskich domów. Był bardzo zniszczony. Na szczęście konserwatorzy zdołali naprawić uszkodzenia i ubytki w warstwie malarskiej i już wkrótce obraz będzie można oglądać na wystawie stałej w Muzeum Historii Polski w Warszawie. Czekamy zatem na wyniki tej renowacji i na możliwość oglądnięcia tego obrazu. A w Radiu RMF 24 już za chwilę jeszcze więcej informacji. Wrócimy do tematu deficytu budżetowego.

0: Pierwsze 5 lat były nie zawsze łatwe, obarczone i awansem po 3 latach trudnych bojów, potem spadkiem, więc myślę, że takie jest życie nie tylko piłkarskie, ale właśnie i obiektów, i mieszkańców, że musimy też się wspierać w trudnych chwilach, a cieszyć tymi dobrymi. Te dobre, miejmy nadzieję, dla Oporowskiej oznaczają właśnie rozbudowę infrastruktury sportowej, służącej jednak temu profesjonalnemu zespołowi. Wiem, że w tych czasach wymagania, wyzwania dla profesjonalnego sportu również są duże. Wrocław jako właściciel klubu i wieloletni partner i oczywiście zaangażowany emocjonalnie stara się wspierać klub sportowy pod wieloma względami. Wiemy, że też przed nami plany rozbudowy obiektów dla Akademii Piłkarskiej. Cieszymy się tutaj za wsparcie i z konsultacji prowadzonych w kierunku tego, żeby Oporowska służyła dobrze pierwszemu zespołowi jako obiektowi treningowemu.
1: Teraz krzesełka trafią do klubów z Wrocławia i okolic, Spartana Marszowice, Wratislavii Wrocław, Piasta Żerniki, Sportingu Wrocław i Piasta Przedmoście. Ich przedstawicieli co prawda nie było na konferencji, ale był za to prezes Dolnośląskiego Związku Piłki Nożnej Łukasz Czajkowski.
2: Adres Oporowska 62 to adres istotny nie tylko dla Śląska Wrocław, ale tak w zasadzie dla całej dolnośląskiej piłki. Przez lata przecież mamy tu siedzibę Dolnośląskiego Związku Piłki Nożnej, ale przez lata było to też miejsce, gdzie młodzi zawodnicy z wrocławskich i nie tylko z wrocławskich, ale i dolnośląskich klubów często przecinali się tutaj z piłką profesjonalną. Przychodzili na stadion, oglądali piłkarzy Śląska Wrocław i innych drużyn na najwyższym krajowym poziomie. I to pokazuje, jak ważną rolę odgrywał ten adres dla całej dolnośląskiej piłki. Było to miejsce, które łączyło piłkę profesjonalną, piłkę lokalną, piłkę seniorską, piłkę młodzieżową i taką funkcję ten obiekt powinien nadal sprawować. Wspomniany już mecz w 1983 roku, który zgromadził tutaj wokół drużyn Śląska Wrocław i Górnika Wałbrzych blisko 27 tysięcy kibiców, pokazuje, że ta rola tego obiektu była niezwykle, niezwykle ważna i powinniśmy to kontynuować. I cieszę się, że dzisiejszy symboliczny moment, w którym znika element infrastruktury, który pamięta piękną historię dolnośląskiej piłki, jest również takim sygnałem do tego, abyśmy jako Oporowska dalej pomagali rozwojowi piłki dziecięcej, młodzieżowej, piłki lokalnej. Dlatego tak ważna jest ta inwestycja i miejmy nadzieję, że dzięki temu obiekt na Oporowskiej 62 nadal będzie służył temu, co najważniejsze w piłce, rozwojowi młodych zawodników.
1: Przemiana stadionu przy Oporowskiej zajęła całą drugą część wtorkowego podsumowania dnia w RMF 24 Wrocław. Będzie jeszcze trzecia, pamiętajcie, pora na przerwę, ale wrócimy jeszcze przed 23. Do usłyszenia.
3: Tu RMF 24 Wrocław.
4: Reklama.
5: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do środy z kartą Moja Biedronka. Piwo Kasztelan i Harnaś w butelkach zwrotnych pół litra. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
4: Po reklamie.
3: Tu RMF 24 Wrocław. Informacje i muzyka.

0: Wracamy do podsumowania dnia w RMF 24 Wrocław. Ja nazywam się Daniel Chawrylenia i zapraszam, przypomnijmy najważniejsze fakty z wtorku.
1: Fakty istotne dla Wrocławia.
0: Od 1 października, czyli już od czwartku, na 5 kolejnych ulicach osiedla Powstańców Śląskich zostaną wprowadzone opłaty za parkowanie. Dotyczy to ulic Zielińskiego, Gwiaździstej, Szczęśliwej, Wielkiej oraz placu Hirschfelda. Nowe zasady obejmą 14 podstrefę strefy płatnego parkowania. Opłaty będą tam obowiązywać w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 9-18. Płatności można dokonywać w parkomatach, przez dedykowane aplikacje mobilne, a także poprzez zakup abonamentu. Tu można to zrobić online oraz w biurze obsługi. W przyszłym roku planowane jest objęcie całego osiedla strefą płatnego parkowania po przejęciu jej przez nowego operatora. Ruszył remont Alei Hallera, a wraz z nim nocny problem okolicznych mieszkańców. Drogowcy pracują po zmroku, by nie potęgować korków w ciągu dnia. Niestety to, co cieszy kierowców, dosłownie spędza sen z powiek wrocławianom.
2: No ja akurat mieszkam bardzo blisko tego miejsca, gdzie jest remont i niestety oznacza to dla mnie po 4-5 wybudzeń mojego dziecka w nocy. Jest dość głośno, zaczynali około 20 zaczęło się i myślałam, że to jest sprzątanie ulicy. Po 22 dalej trwało, to sprawdziłam i patrzę, o rzesz. No nie jest to młot pneumatyczny, ale panowie zdzierają na wierzchnię i rzucają tym i cały czas słychać trzy wozy, które są z jakichś przyczyn na włączonym silniku. To trwało do 6 rano, niestety.
0: Mówi nasza słuchaczka pani Paula. Damian Kret z Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta uspokaja jednak, że głośnych nocy nie będzie wiele.
3: Wiemy, że no niestety te nocne prace wiążą się niekiedy z takim hałasem. Mogą być czasem uciążliwe, natomiast liczba dni, w których ten hałas tutaj występuje, ograniczamy ją do minimum, czyli wprowadzamy na poszczególne dni wykonawcę, który na przykład frezuje starą nawierzchnię, czyli zdziera tą wierzchnią starą zużytą warstwę asfaltu jak najszybciej, tak żeby tych godzin sumarycznie, patrząc z perspektywy całego remontu z utrudnieniami, było jak najmniej, tak też to prowadzimy właśnie na Hallera. Te nocne prace nie będą trwały wiele dni. Teraz rozpoczęliśmy ten etap frezowania starej nawierzchni, więc mieszkańcy okoliczni mogli rzeczywiście odczuć niestety te skutki tego frezowania, czyli ten hałas. One już się powoli kończą. Później będą już takie prace wykonawcze, które myślę nie będą tak uciążliwe dla mieszkańców. Na koniec to już będzie tylko wyścielanie już w nocy tego nowego asfaltu, tej masy bitumicznej. De facto tych dni takich bardzo głośnych nie będzie zbyt dużo.
0: Przypomnijmy jeszcze, że mowa o odcinku jezdni północnej o długości 400 metrów pomiędzy Powstańców Śląskich a Gajowicką. Prace mają zakończyć się w listopadzie. W faktach RMF 24 Wrocław we wtorek rozmawialiśmy też z Jakubem Niziołem z koszykarskiego Śląska Wrocław. Chcieliśmy sprawdzić morale drużyny przed startem w Eurocup. Posłuchajcie, czy forma dopisuje i z jakim nastawieniem nasi koszykarze wchodzą do turnieju.
4: No kończymy okres przygotowawczy, zaraz sezon, jak się czujecie, jak forma, dużo zmian w drużynie i czy ta drużyna już jest gotowa?
5: No tak, taki można powiedzieć bardzo niestandardowy okres przygotowawczy, bo tak naprawdę w każdym tygodniu przyjeżdżał nowy zawodnik, natomiast takie są warunki pracy i do tego musimy być zaadoptowani. Trenujemy naprawdę bardzo ciężko, trener Franco jest bardzo wymagający. Te przygotowania były naprawdę owocne, może te wyniki sparingów tego nie pokazały, natomiast ta drużyna fajnie zaczyna w końcu wyglądać. Zawodnicy wiedzą, co musimy robić, jakie są założenia i że ta walka przede wszystkim musi być na 100%, bo umiejętności koszykarskie to jedno, a gryzienie parkietu to drugie i to na to trener Franco stawia bardzo duży nacisk.
4: Jedna jeszcze rzecz.
5: You wanna join?
4: Niech wyjdzie, bo zaraz będzie hałas. Czy właśnie to, że jest dużo zmian, czy ty jako kapitan masz trochę więcej roboty takiej pozaparkietowej, wdrożyć tych zawodników, wytłumaczyć im, gdzie są, po co tu są i tak dalej?
5: Jasne, co roku ci zawodnicy nowi, którzy przyjeżdżają, są uświadamiani, do jakiego klubu przyjechali, co jest wymagane, żeby grać na tym poziomie. I tak, no nie jest to łatwa sytuacja, bo wiadomo, im dłużej kogoś znasz, tym potem ta współpraca wygląda lepiej, a tutaj zawodnicy przyjeżdżają tak naprawdę co chwilę, ale no, tak jak mówię, nie ma to większego znaczenia, bo mecz nie zostanie przełożony ze względu na to, że nie wiem, jeden zawodnik przyjechał 2 dni wcześniej, 3 dni wcześniej czy 5 tygodni wcześniej. Będziemy walczyć na 100%, tak jak powiedziałem, i nie będzie myślę zbędnej kalkulacji. Mamy dużo ludzi do grania, 7 obcokrajowców od samego początku, młodszych Polaków, którzy myślę, że mogą pokazać się z bardzo fajnej strony, i myślę, że będzie to interesujący i wymagający przede wszystkim też sezon.
1: Takie są fakty prosto z Wrocławia.
0: Mija pierwszy miesiąc od wprowadzenia zakazu używania telefonów w szkołach. Postanowiliśmy więc też sprawdzić, jak ta zmiana wygląda w praktyce, i zapytaliśmy wrocławskich uczniów o ich wrażenia.
6: Może nie być czasami trochę co robić w tej szkole. Jeśli jednak są przerwy 20-minutowe, no to czasami ten telefon się przydaje, też do nauki się on przydaje, ale uważam, że wprowadzenie zakazu telefonów jest jak najbardziej dobre.
7: No, telefony są pół na pół, że tak powiem, bo zależy od tego, jak ich używamy, ale jeżeli siedzi się na lekcji, przykładowo matematyka, i nie skupia się w ogóle na tym, co się dzieje, i siedzisz na telefonie, a potem się dziwisz, że dostaje 2, no to jest to problem.
8: A po tym miesiącu zauważyliście taką zmianę, że na przykład więcej ze sobą rozmawiacie, czy generalnie to i tak macie te telefony?
6: Mamy te telefony, ale my zawsze ze sobą rozmawialiśmy, nigdy jakoś z tych telefonów za bardzo nie korzystaliśmy.
9: Nauczyciele słuchają się i upominają, ale jednak...
10: Ludzie używają.
9: Tak, ludzie używają.
0: Mówili uczniowie jednego z wrocławskich liceów. Nie chowajcie jeszcze rowerów. W czwartek rusza jesienna edycja W kółko kręcę. Przez 2 miesiące wrocławianie będą zdobywać punkty za dojazdy rowerem do pracy, szkoły i na uczelnie, które później wymienią m.in. na akcesoria rowerowe, odzież oraz bilety i vouchery przekazane przez partnerów kampanii, czyli wrocławskie instytucje kultury, obiekty sportowe, muzea, kawiarnie i serwisy rowerowe. W rywalizacji można uczestniczyć indywidualnie albo w drużynach firmowych, szkolnych i akademickich. Firmy rywalizują w osobnych kategoriach, zależnych od liczby pracowników, dzięki czemu małe przedsiębiorstwa nie konkurują bezpośrednio z największymi pracodawcami. Zapisy prowadzone są na stronie wkółkokręce.pl. Kampania potrwa do końca listopada. We wtorek gościliśmy też z mikrofonem RMF24 Wrocław w Muzeum Mineralogicznym Uniwersytetu Wrocławskiego. Powód wizyty to 7 surowych diamentów z RPA. Kamienie trafiły tam, bo zostały przechwycone przez Krajową Administrację Skarbową. Do naszego kraju przewieziono je nielegalnie, wyjaśnia Edyta Łobucka z muzeum.
11: Zostały one skonfiskowane właściwie już jakiś czas po przemyceniu do Polski, czyli zostały przemycone i jakoś ten pan właściciel ich poprzedni miał je w domu. Wplątał się w jakąś jeszcze kolejną aferę i przy okazji tej drugiej afery zrobiono przeszukanie, znaleziono, nie miał żadnych certyfikatów ani dokumentów na to, że je kupił w jakiś sposób legalny. No i w ten sposób zostały skonfiskowane, a w zeszłym roku Krajowa Administracja Skarbowa no właśnie zadzwoniła do nas, że zapadł wyrok. No zostały skonfiskowane po prostu na rzecz państwa i coś można z nimi zrobić, no to się do nas zgłosili, czy chcemy taki dar. Według rzeczoznawcy z listy, którą otrzymaliśmy razem z całą dokumentacją z urzędu, to jest jakieś 17 tysięcy złotych. Może nie dużo, bo to są surowe. Oszlifowane w formie brylantów są wtedy nieco droższe. Natomiast dla nas większą wartość mają naturalne minerały. Ten największy, który otrzymaliśmy, przypomina wielkością, myślę, że ziarno soczewicy. No one mają bardzo charakterystyczny kształt, bym powiedziała. Bardzo charakterystyczny formę krystaliczną. Są to jak gdyby takie dwie zrośnięte podstawami piramidki. To jest taki typowy kształt właśnie takiego bardzo regularnie wykształconego kryształu diamentu.
0: Przechwycone diamenty, dodajmy, można podziwiać na wystawie Kamienie Szlachetne i Ozdobne. Wizyta w muzeum kończy wtorkowe podsumowanie dnia w RMF 24 Wrocław. Dziękuję za to, że byliście z nami i do usłyszenia jutro.

0: Zbliża się 23, czas na najnowsze fakty w RMF FM. Z nami Katarzyna Podraza.
1: Zapraszam. Ukraina wzmacnia obronę powietrzną. Kijów dostanie kolejne samoloty F-16, przekaże je Belgia. Śledczy podejrzewają kryminalne tło. W faktach wrócimy do tragicznego wypadku pod Poznaniem. Chodzi o śmiertelne potrącenie 35-latka. O uwagę prosimy też kierowców w Kujawsko-Pomorskim. Zaczniemy od problemów na Krajowej 15. Pożar auta osobowego na Krajowej 15 w Kujawsko-Pomorskim. Do zdarzenia doszło w pobliżu Kowalewa Pomorskiego. Droga jest zablokowana. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował o planowanych w tym tygodniu rozmowach dotyczących wzmocnienia ukraińskiej obrony powietrznej i dalszego wsparcia dla Kijowa. Niedawno dotarł tam pakiet pocisków do systemu NASAMS. Ukraina zabiega też o amunicję do systemów Patriot. Wołodymyr Zełenski poinformował o belgijskim wsparciu. Belgia podjęła dziś także decyzję w sprawie samolotów F-16. W tym roku otrzymamy jeszcze 3 maszyny, co dodatkowo wzmocni nasze zdolności obrony powietrznej. Nasze samoloty bojowe są obecnie wykorzystywane do przechwytywania dronów Shahed, mówił Zełenski. Ukraiński przywódca podziękował też unijnym liderom za przygotowanie kolejnej transzy wsparcia finansowego. W ubiegłym tygodniu Kijów otrzymał 3 miliardy 300 milionów euro na broń.
2: Wieczorne fakty RMF FM.
1: Znamy wyniki sekcji zwłok 35-latka potrąconego przez swojego brata w podpoznańskim Borówcu. Mężczyzna zmarł w szpitalu. Według ustaleń śledczych kierujący 39-latek wjechał osobówką w grupę mężczyzn, gdzie znajdował się również jego brat. Funkcjonariusze podejrzewają, że cała sprawa ma kryminalne tło.
3: Przyczyna zgonu pozostaje w związku z potrąceniem go przez pojazd, którym kierował inny uczestnik zdarzenia, zatrzymany. Prokurator kwalifikuje to zdarzenie oczywiście wstępnie jako przestępstwo umyślnego narażenia pokrzywdzonych na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia i zdrowia.
1: Mówi prokurator Łukasz Wawrzyniak z prokuratury okręgowej w Poznaniu. Na jutro zaplanowano doprowadzenie do prokuratury 39-latka, który spowodował wypadek. W faktach teraz Łódź i wizyta w Instytucie Centrum Zdrowia Matki Polki. To właśnie tam dzieje się magia. Tak o swojej pracy mówią kardiolodzy dziecięcy, którzy naprawiają małe serduszka, szczepiając zastawki.
4: Najbardziej cieszy nas, jak pacjent przychodzi już na kontrolę do kliniki i zauważa, że ma wyższą jakość życia, to jest najbardziej satysfakcjonujące.
5: To jest po prostu magia, tak naprawdę. 3 lata temu nie moglibyśmy tym dzieciom pomóc. Na przestrzeni 3 lat mamy 2 dodatkowe zastawki, które pokrywają ogromny profil pacjentów.
1: Mówili RMF FM Wojciech Karolak i Anna Młodawska z Kliniki Kardiologii Łódzkiego Instytutu. Dziś w Światowym Dniu Serca przypominają, że co roku w Polsce rodzi się około 3000 dzieci z wadami serca. Studenci przygotowują się do nowego roku akademickiego. W Gdańsku chętnych na miejsce w akademiku jest blisko o połowę więcej niż przygotowywanych miejsc. Szczęśliwcy już przeprowadzili się.
6: W porządku, zobaczymy. Na razie pierwsze wrażenia, tam pani na mnie czeka.
7: Jak pokój wygląda? Byłaś już tam?
6: Jeszcze nie byłam. Jest kolejka, żeby się zameldować.
7: Pójdziemy razem?
6: Możemy pójść razem, tylko znajdę. Czuję stres. Nie mogę się doczekać w sumie. Mam nadzieję, że na fajną osobę trafię.
7: Serce bije, jak wchodzisz po tych schodach?
6: Bije. Jest uśmiech, ale jest stres. Fajnie, szczerze jest fajnie. Widziałam, że tak na zdjęciach będzie, więc chciałam mieć taki pokój, jest okej. Okay. Nie wiem, czy moje 7 toreb tu zmieszczę, ale zobaczymy.
7: Czego się spodziewasz tak naprawdę po tym roku? Jak będzie?
6: Jestem przerażona, bo ja bardzo lubię swoją przestrzeń prywatną, ale tak stwierdziłam, że to jest, no wiadomo, najtańsza opcja jak na Trójmiasto i też blisko kampusu, więc fajnie, na tym mi zależało, bo ja mogę 15 minut spacerkiem rano sobie się moje przyjaciółki z centrum muszą godzinę dojeżdżać.
1: W akademiku zameldowała się Julia z Bydgoszczy, a towarzyszył jej trójmiejski reporter RMF FM Stanisław Pawłowski. I na koniec faktów zajrzymy jeszcze do stolicy. Po ponad 80 latach odnaleziono portret Józefa Piłsudskiego, namalowany przez Józefa Mehofera. Obraz powstał w 1921 roku na zlecenie władz państwowych, a zaginął na początku II wojny światowej. Płótno znalezione na strychu jednego z warszawskich domów było złożone, pognieciane, miało rozdarcie. Odrestaurowany portret zaprezentowano w Muzeum Historii Polski i w przyszłości będzie można go oglądać na wystawie. wystawie stałej placówki. Już nie możemy się doczekać, tak jak kolejnych faktów RMF FM. Wracamy do Was za niespełna godzinę. Bądźcie z nami.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
8: Tu Radio RMF 24.

0: popołudniowa rozmowa w Radiu RMF 24. To warto powtórzyć.
1: Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie, zapraszam. Naszym gościem jest poseł klubu Rozwój Plus Krzysztof Szczucki. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam panią redaktor, wszystkich słuchaczy RMF.
1: Proszę powiedzieć, na początek zapytam o prezydenta Karola Nawrockiego. Czy to u pana już jest miłość, kochanie, czy tylko przyjaźń, zauroczenie? Z czym mamy do czynienia?
2: Ale pomiędzy prezydentem Nawrockim a...
1: A panem.
2: A mną? Mam nadzieję, że jesteśmy w dobrych relacjach. Cały czas wspieram pana prezydenta i jego działania. Oczywiście czasami także mówiąc, że ja myślę na jakiś temat inaczej, bo tak myślę, dojrzali ludzie postępują, że czasami wymieniają się też radami wtedy, kiedy ze sobą się nie zgadzają.
1: Prześledziłam pana media społecznościowe. Chyba nie ma drugiego polityka, który ma tak dużo zdjęć Karola Nawrockiego u siebie na profilu. Proszę zobaczyć. Dobrej soboty. Następne. Dajcie znać w komentarzu, za co popieracie prezydenta. Następne. Prezydent z Polonią. Dobrego dnia. No i prezydent w Stanach Zjednoczonych. Następne. Prezydent Karol Nawrocki w Stanach Zjednoczonych. Piękne spotkanie. Nasz prezydent Karol Nawrocki. Dobrego dnia. Nawet pan sam nie umieszcza swojego zdjęcia, tylko Karola Nawrockiego. Dobrej niedzieli dla wszystkich z państwa. Udanej, spokojnej soboty dla wszystkich rodaków. Nasza piękna para prezydencka. No to jest chyba miłość.
2: No, panie redaktor, ja myślę, że Polacy znacznie bardziej chcą śledzić pana prezydenta niż tylko mnie, dlatego staram się im to udostępniać. No to tak działają też media społecznościowe. To myślę, że nie czas i nie miejsce pewnie, żeby zagłębiać się w logikę algorytmów, ale oczywiście też nie będę okłamywał państwa słuchaczy. Zależy mi na tym, żeby jak najwięcej osób przyciągać na swoje media społecznościowe, żeby móc od czasu do czasu umieścić też jakiś punkt programowy, czy opowiedzieć o swoich działaniach, a żeby móc do nich trafić, to trzeba ich różnymi treściami przyciągnąć. Pan prezydent jest bardzo popularny. Cieszę się, że możemy się nim chwalić.
1: Ale nie odpowiada mi pan na pytanie, jaki jest związek i jaka relacja, bo chyba to jest wzór do naśladowania, bo nawet ma pan zdjęcia na siłowni w koszulce z napisem dzik.
2: No tak, ale to te moje zdjęcia na siłowni w tej koszulce, one są, raz, że ćwiczę regularnie, nie tylko wtedy, kiedy robię zdjęcie, może nie od dawna, ale staram się popularyzować, bo sam kiedyś nie żyłem zdrowo,
1: ale
2: teraz staram się popularyzować zdrowy styl
1: życia.
2: Trochę tak, a trochę też wpływ mojego kręgosłupa, który zaczął mi doskwierać i stwierdziłem, że trzeba w tym moim wieku, jeszcze jestem za młody, żeby mnie bolało, więc trzeba się wziąć za siebie. A ta firma, którą pani redaktor wspomniała, to jest polska firma, staram się tam, gdzie mogę, nie mam z nimi żadnych związków, poza tym, że doceniam to, że można z niczego coś stworzyć.
1: Dobrze, w takim razie jeszcze tylko kończąc temat, nie dowiedziawszy się, czy pan kocha, czy się przyjaźni, powiem tylko, że
2: darzę sympatią, tak bym powiedział.
1: No, były premier Morawiecki ma tylko jedno zdjęcie z prezydentem na Instagramie, po tym jak został wybrany.
2: Teraz się zestresowałem, panie redaktor, że premier się zdenerwuje, że z nim ma mniej niż z prezydentem. Postaram się nadrobić tutaj te zaległości.
1: No to koniecznie. Jak pan ocenia budżet na 2027 rok?
2: Krytycznie, bardzo. Tam jest ryzyko, i to nie jest mój pogląd, tylko pogląd Rady Fiskalnej, taki, że w 2027 będzie próg ostrożnościowy 55% relacji długu
1: do PKB. Ale nie przekroczy konstytucyjnego 60%.
2: To prawda i tam wiem, że rząd jest też w sporze z Radą Fiskalną, czy ona to dobrze liczy, chociaż kto ma to dobrze liczyć, jak nie właśnie eksperci w Radzie Fiskalnej. No, panie redaktor, z różnych analiz wynika, że Polacy coraz bardziej zaczynają się obawiać o deficyt budżetowy. Kiedyś to był temat abstrakcyjny, co nas obchodził, jakiś deficyt budżetowy. Dzisiaj Polacy słusznie zaczynają się obawiać, że idziemy prosto do katastrofy, że jakiś scenariusz grecki, prawda, będzie w Polsce realizowany, że nad tym zadłużeniem już nie panujemy. Tym bardziej, że nie widać rezultatów tego zadłużenia, to znaczy rezultatów pozytywnych, że te pieniądze przysparzają, nie wiem, służbie zdrowia, obronności, bezpieczeństwu.
1: Na służbę zdrowia o 26 miliardów więcej niż w ubiegłym roku, 274 miliardy, tak, w 2027 roku.
2: Wylicza się wciąż 12 miliardów deficytu w NFZ-cie, a w większości ta podwyżka na służbę zdrowia wynika po prostu z mechanizmów naliczania wynagrodzeń. To nie są pieniądze, które realnie przyłożą się na poprawienie jakości obsługi pacjenta w polskiej służbie zdrowia.
1: Nie ma sensu
2: zdrowia.
1: Dokładać do służby zdrowia bez przeprowadzenia restrukturyzacji?
2: Znaczy nie powiem, że nie ma sensu dokładać, ale na pewno trzeba przeprowadzić reformę. Na pewno trzeba przeprowadzić reformę, zapanować nad wysokimi wynagrodzeniami w służbie zdrowia, zapanować nad...
1: To może być kosztowne wyborczo.
2: No, rządzenie generalnie jest kosztowne wyborczo. Są tacy pewnie, którzy zawsze woleli być w opozycji, ale jeżeli chce się realnie coś zmienić w Polsce, to trzeba takie ryzyko i takie koszty ponosić. No, na tym polega odpowiedzialność.
1: Budżet w takim razie się nie spina i do kosza.
2: No, budżet się nie spina, ten rząd do kosza, panie redaktor, bo tam budżet jest tylko pewnym dowodem na to, jak ten rząd nie potrafi rządzić, nie potrafi wychodzić naprzeciw problemom Polaków. Wysokie ceny paliwa, to dzisiaj ludzi bardzo boli.
1: Nie,
2: służba
1: to chodzi
2: zdrowia.
1: Tylko premier Donald Tusk powiedział, że chodzi o podpis prezydenta, żeby były pieniądze na to, żeby paliwo było tańsze.
2: I że
1: nie rozumie prezydenta, dlaczego się wstrzymuje przed tym.
2: On nie rozumie przede wszystkim Polaków, że odważyli się wybrać Karola Nawrockiego, a nie Rafała Trzaskowskiego, bo tam długopis Trzaskowskiego był w pogotowiu, miał podpisywać wszystko jak leci, a Karol Nawrocki realizuje swój program i też realizuje swój obowiązek stania na straży Konstytucji. Jeżeli uważa, to jest jego ocena, że projekt przedstawiony przez rząd, uchwalony przez Sejm jest niezgodny z Konstytucją, no to wysłał go do Trybunału Konstytucyjnego.
1: Chodzi o działanie wstecz, tak? Rozumiem.
2: Tak. Ja wiem, że panie redaktor zaraz powie, że tak bywało w przeszłości, ale no prezydent ma prawo do swojej oceny i przedstawia projekt alternatywny. My jako Rozwój Plus też przedstawiamy projekt alternatywny. Zbieramy podpisy, ludzie się chętnie podpisują. Na przyszłość to opodatkowanie i koniecznie powiązanie tych pieniędzy z cenami paliw, tak żeby one szły na obniżenie cen paliw, a nie na łatanie jakichś innych problemów, których rząd ma co niemiara.
1: Teraz przejdźmy do sprawy umowy z Mercosurem. Przegraliśmy w TSUE. No i czyja to jest wina? Bo główne negocjacje były prowadzone przez poprzedni rząd i Beaty Szydło.
2: No tak, tylko że póki można było, a myślę, że można było dłużej, to robiliśmy wszystko jeszcze w poprzednim rządzie, w rządzie też Mateusza Morawieckiego, wcześniej pani premier Beata Szydło, żeby zawarcie umowy z Mercosur opóźniać, żeby to ryzyko dla polskiego rolnictwa, które się z nim wiążą, napływu taniej, ale jednocześnie niezadbanej, niezdrowej żywności, nie spełniającej takich standardów jak polskie, europejskie. Każdy, kto był gdzieś poza Unią, to wie, jak wyglądają standardy żywności. No niestety choćby w Stanach Zjednoczonych są niestety dużo, dużo gorsze. No więc to jest Mercosur, ta żywność stanowi zagrożenie. Rząd nie zapobiegł jej podpisaniu. Próbował to łatać tą skargą do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, ale jak media dzisiaj podają,
1: została odpowiedź, że nie przedstawiliśmy żadnych dowodów na to, że ta żywność będzie zagrożeniem dla polskiego klienta, konsumenta i rolnika.
2: Minister Krajewski się nie postarał i tej skargi dobrze nie przygotował.
1: Jego firmuje.
2: To nie my tę skargę przygotowywaliśmy. My byśmy chętnie wzięli odpowiedzialność i się tym zajęli, ale rząd uparcie trwa na swoich stanowiskach. Czekamy na wybory. Mam nadzieję, że dostanie już ostatecznie czerwoną kartkę.
1: No, za rok o tej porze już będziemy bardzo mocno przed wyborami. W Trybunale Konstytucyjnym ciągle gorąca sytuacja. Przed Trybunałem miasteczko, pieśni, transparenty, a w środku w Trybunale zawieszenie. Pytanie, czy pan się spodziewa, że do Trybunału Konstytucyjnego wejdzie policja razem z wybranymi sędziami Trybunału?
2: Mam nadzieję, że nie wejdzie, bo to pogłębiłoby chaos, jakiś stan anarchii, który wokół Trybunału Konstytucyjnego niestety trwa od dłuższego czasu, ale może się tak zdarzyć. Są takie głosy z okolic rządu i polityków koalicji rządzącej, i te publiczne, i te nieoficjalne, zakulisowe, o których słyszę, że może dojść do rozwiązania siłowego. To będzie dramatyczna sytuacja i dla państwa, i dla Trybunału. Ja jestem zwolennikiem i Rozwój Plus także jest zwolennikiem resetu. Będziemy ogłaszać niebawem projekt w tym zakresie. Trybunał Konstytucyjny zlikwidować i zbudować od nowa na takich zasadach, które spowodują, że on będzie niczyj. Będzie państwa polskiego, a nie Platformy, nie PiSu, nie Rozwoju Plus, nikogo. Ma być państwa polskiego.
1: Krzysztof Szczucki jest naszym gościem. O Trybunale będziemy kontynuować rozmowę. Premier Donald Tusk mówi tak, z chuliganami nie będziemy grać w szachy, grzeczny już byłem. Jak pan to czyta?
2: No, czytam to tak, że on chce nakarmić swój betonowy elektorat. Ludzi, którzy tam różnie są nazywani, czasami silni razem, czasami jeszcze inaczej, dawny kot, i potrzebuje mu udowodnić, że działa, że ta machina, prawda, rozliczeń ma miejsce i Trybunał Konstytucyjny jest w tę logikę wpisany. To zresztą chyba jest jeden ze 100 konkretów.
1: Tak.
2: Tak wielu ich Donald Tusk nie zrealizował, że już trudno wszystkie spamiętać. Panie doktorze, no ale co to, do czego on chce doprowadzić? Do przejęcia Trybunału Konstytucyjnego. Ja wcale nie chcę bronić tego Trybunału, jaki on jest teraz. Wcale
1: to
2: nie
1: dlaczego?
2: Chcę. Bo uważam, że od lat postępuje degradacja Trybunału Konstytucyjnego. Zaczęła się
1: przez
2: za Platformy.
1: Prezesa?
2: Później Prawo i Sprawiedliwość się do tego mocno dołożyło. Popełniono wiele błędów w stosunku do Trybunału Konstytucyjnego i dzisiaj Platforma te błędy powiela albo nawet multiplikuje. Trybunał, proszę zobaczyć, on dzisiaj, niektórzy go postrzegają jako pisowski, po tym tak zwanym przejęciu będzie postrzegany jako Trybunał Donalda Tuska, dalej nie będzie miał autorytetu, który jest potrzebny w państwie demokratycznym, więc trzeba to załatwić zupełnie inaczej.
1: No ale może rzeczywiście trzeba pójść na ostro i przejąć Trybunał Konstytucyjny rękami ministra Żurka.
2: No tylko do czego to doprowadzi? Ktoś...
1: No może do porządku.
2: Będzie to Trybunał połowy Polaków, albo nawet mniej niż połowy, tak jak teraz nie wszyscy go uznają, później też nie będą go uznawać, tylko się grupy zmienią, uznających i nieuznających i będzie pogłębiany chaos. I mimo, że nagle może wyroki zaczną się pojawiać w Dzienniku Ustaw, to wiele osób powie, że ten Trybunał nie jest właściwym Trybunałem, bo prawidłowy jest ten, który działał pod kierunkiem Święczkowskiego. No panie redaktor, już się nikt w tym nie połapie, a straci na tym finalnie państwo polskie. Trzeba
1: Trybunał
2: zbudować
1: Konstytucyjny
2: kompromis.
1: Nie ma pieniędzy, nie ma budżetu od 1 stycznia. Na nic nie będzie.
2: Nie będzie miał, prawda? Nie będzie miał także na wypłaty dla sędziów w stanie spoczynku, bo mało kto może wie, że Trybunał ze swoich pieniędzy utrzymuje, takie są przepisy Konstytucji, także tych, którzy kiedyś w nim orzekali, dzisiaj są na czymś, co u przeciętnych ludzi nazywa się emeryturą, u sędziów nazywa się stanem spoczynku. Logika jest w jakimś sensie podobna i to Trybunał, a nie ZUS wypłaca ten stan spoczynku. Na to też nie będzie pieniędzy i na wiele innych rzeczy. No nie tędy droga, panie redaktor. Ja myślę, że można, bo oczywiście logika medialna by wskazywała, że trzeba się emocjonalnie po jednej lub drugiej stronie opowiedzieć. A my w Rozwoju Plus i zachęcamy też inne środowiska, stajemy z boku i mówimy, nie tędy droga, zbudujmy autorytet tej instytucji, wybierzmy sędziów większością kwalifikowaną 3/5 w Sejmie od nowa, tak żeby oni też w różnym czasie kończyli kadencję, żeby kolejne Sejmy mogły te składy uzupełniać i żeby Trybunał był znowu takim ciałem, którym się media nie interesują, który robi po prostu swoją robotę.
1: Ministrowi Żurkowi mówi, że przede wszystkim wejdą sędziowie, którzy są uprawnieni, czyli wszyscy wybrani przez Sejm. Będziemy obserwować sytuację, a teraz kwestia bezpieczeństwa. Jarosław Kaczyński mówi, że Polska powinna mieć setki tysięcy rezerwistów gotowych do służby i walki. Wy macie swój pomysł. Pan się czuje bezpiecznie w Polsce?
2: To my nawet w swoim programie mówimy o milionie rezerwistów. To Finlandia chociażby właśnie tak funkcjonuje. Armia oparta jest poza tym trzonem oficerskim o rezerwistów i my proponujemy podobny model. Czy ja się czuję bezpieczny? Panie redaktor, uczciwie powiem dosyć tak. Uważam, że Polska jest bezpiecznym państwem, ale niepokoi mnie bardzo to, że wciąż jesteśmy niedostatecznie przygotowani do kryzysu. Jeżeli ja rozmawiam z wysokimi oficerami, nieoficjalnie, bo oficjalnie wiadomo, że oni się do tego nie przyznają. I mi mówią, mój panie pośle, ja jako pułkownik, generał nawet, nie wiem, co się stanie z moją rodziną na wypadek wojny. To jak ja mam na froncie ze spokojną głową walczyć o swoją ojczyznę, jak ja nie wiem, czy moja żona i moje dzieci są odpowiednio zabezpieczone. To są takie podstawy, które mamy w tej chwili zaniedbane. I naprawdę... Nie chodzi mi o to, panie redaktor, może mi słuchacze nie uwierzą, żeby teraz na siłę krytykować rząd, bo w sprawach bezpieczeństwa powinniśmy się martwić o Polskę ponad tym bieżącym sporem.
1: Powinno być mówione jednym głosem.
2: I musimy takie sprawy załatwić.
1: Fundamentalne sprawy. Ale 3-miesięczne szkolenie wojskowe, które proponujecie, to miałoby być tak, że nie wiem, ci, którzy by z tego skorzystali, to mieliby wypłatę, wynagrodzenie, czy to po prostu 3 miesiące w plecy?
2: Nie, tam są przewidziane.
1: Nie wiem, ci, którzy by z tego skorzystali, to mieliby wypłatę, wynagrodzenie, czy to po prostu 3 miesiące w plecy?
2: Nie, tam są